Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś poniedziałek, kolejny poniedziałek w naszym cyklu alfabetycznym, czyli kolejny poniedziałek, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na następujące po sobie litery alfabetu, czyli litery ułożone w specjalnym rządku, tak żeby nikt nie zgubił swojego miejsca. Tym właśnie jest alfabet. I w naszej obecnej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze D. Och, na literę D rozpoczyna się bardzo dużo wyrazów. To jest jedna z najliczniej reprezentowanych liter w polskim alfabecie. No a dzisiaj mam dla Was wyraz, w którym po D stoi O, a po O stoi EU, po EU stoi E, a po E stoi K. I tych pięć liter układa się nam w wyraz dołek. Myślicie, że nie ma niczego ciekawego w tym wyrazie? Spróbuję Was przekonać do tego, że jest inaczej, bo to jest wyraz, który ma, ho, ho, kilka potężnych znaczeń. Chyba jako pierwsze przychodzi nam do głowy to znaczenie najbardziej pospolite, to, które znamy ze swojego otoczenia. Przede wszystkim z podwórka, bo gdy mówimy dołek, to mamy na myśli wiadomo co, mały dół, czyli taką jamkę wykopaną w ziemi, albo taką, która zrobiła się sama, na przykład pod wpływem uderzenia w ziemię czymś, czy to kamieniami, czy patykami, czy jeszcze innymi przedmiotami. To jest zagłębienie w ziemi, można powiedzieć odwrotność górki. Górka wystaje nad ziemię, a dołek jest zrobiony w ziemi. Gdybyśmy byli mrówką i gdybyśmy po ziemi szli, to w ten dołek byśmy wpadli, jak w jakąś przepaść albo ogromną jamę. Takie dołki można oczywiście wykopywać, ale można też je zasypywać. No i w dołki można wpadać. I dosłownie w te dołki wykopane w ziemi, no i też w dołki przenośne, bo właśnie z tym pierwszym dołkiem, o którym teraz mówimy, wiąże się bardzo znane powiedzenie kopać pod kimś dołki. No i co to znaczy, gdy mówimy, że ktoś kopie pod kimś dołki? Nie chodzi o to, że ktoś dosłownie bierze łopatę i wykopuje dołki przed inną osobą, która właśnie idzie. Nie, nie, nie. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ktoś potajemnie działa na czyjąś szkodę. Tak jakby kopał dołek, w który ktoś wpadnie, no i się przewróci, ale właśnie najważniejszy jest element tak jakby, bo kopanie dołków to na przykład może być plotkowanie, obmawianie kogoś, albo takie budowanie sytuacji, żeby komuś zaszkodzić. To jest kopanie pod kimś dołków. Bardzo nieładne zachowanie. Niestety ono się pojawia. To znaczy niestety niektórzy ludzie tak robią i nie ma sensu ich naśladować.

kopać, a nawet chyba warto takie kopanie pod kimś dołków potępić. Bo, i tutaj mamy kolejne powiedzenie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. To jest takie powiedzenie, a jednocześnie przestroga, bo jeżeli ktoś działa na czyjąś szkodę, może sam sobie zaszkodzić. Ha, ha, właśnie, strzeżcie się wszyscy, którzy chcecie knuć intrygi przeciwko komuś. Naprawdę lepiej tego nie robić, bo oliwa sprawiedliwa i zawsze na wierzch wypływa. Jeżeli chcecie komuś zrobić krzywdę, to często odbije się to na was. Te dwa powiedzenia wiązały się z dołkiem numer jeden, czyli z tym dołkiem zagłębieniem w ziemi. Ale przecież na tym historia dołków się nie kończy, bo dołek to także jest małe wgłębienie w ciele. Na przykład na policzkach mogą się komuś robić figlarne dołki, czyli takie dołeczki, takie wgłębienia malutkie, które dodają temu, kto je ma, bardzo dużo uroku. Można też mieć dołek w brodzie albo jeszcze w innych miejscach na ciele i zawsze takie dołki, czyli te malutkie wgłębienia, dodają komuś uroku. Dołkiem nazywamy też jakieś miejsce, które jest położone niżej niż inne. Gdy na przykład sobie wyobrazimy, że jedziemy na wieś albo po prostu daleko od miasta, na jakieś pustkowie i teren, na który patrzymy, czyli ta ziemia, która się rozciąga wokół nas, nie jest płaska, to możemy zauważyć, o proszę bardzo, są górki i dołki, czyli są miejsca położone wyżej i niżej. I tutaj wcale nie chodzi o takie dołki, jamy wykopane w ziemi. Nie, nie. Chodzi o to, że teren jest pofalowany, jest nierównomierny, nie jest płaski. I te miejsca niższe nazywamy tak potocznie dołkami, a miejsca wyższe też potocznie nazywamy górkami. Dołek jednak to jeszcze coś oprócz tych znaczeń, które przywołałam do tej pory. Dołkiem nazywamy, też potocznie, ale to jest ważne znaczenie, sytuację, złą, niekorzystną sytuację, w której ktoś się znajduje. Na przykład można być w dołku finansowym, czyli nie mieć pieniędzy. No i to jest powód do zmartwień, bo przecież pieniądze są potrzebne do tego, żeby żyć. Jeżeli ktoś stracił pieniądze, przestał zarabiać albo stracił pieniądze w inny sposób, to jest w dołku finansowym, czyli w niekorzystnej sytuacji finansowej. Trochę tak, jakby szedł i wpadł w dołek ten wykopany w ziemi, tylko tutaj nie chodzi o konkret, nie chodzi o ziemię, a chodzi o pieniądze. Można też być w psychicznym dołku, czyli bardzo źle się czuć, być w depresji, być w melancholii, czyli mieć bardzo zły, obniżony nastrój. Taki zły nastrój, kiedy nic nam się nie chce, kiedy wszystko widzimy w czarnych barwach. Nie widzimy nadziei na nic, więc taki nastrój nazywamy właśnie dołkiem, psychicznym dołkiem. Z dołka można się wyciągnąć albo ktoś może nas wyciągnąć z dołka. Na przykład przyjaciele albo na przykład audycje radiowe też wielu osobom pomagają i wiele osób wyciągnęły z dołka. Więc dołki, mimo tego, że są nieprzyjemne, bywają nieprzyjazne, a wręcz wrogie, mijają. O tym zawsze warto pamiętać, gdy akurat w jakiś dołek wpadniemy. Wreszcie dołkiem nazywamy w ciele komorę, jamę wewnątrz organizmu, czyli coś, co jest w nas, w środku. Mówimy o dołku ocznym, czyli o tej jamie w ciele, w której jest oko. Mówimy o dołku łzowym, o dołku podkolanowym, o dołku podsercowym, ale także mówimy
że kogoś ściska, albo gniecie, albo boli, albo zsie w dołku. No i gdy mówimy, że kogoś zsie albo gniecie w dołku, to mamy na myśli to miejsce tak mniej więcej po środku brzucha, tak trochę nad pępkiem. To jest właśnie dołek. To jest takie miejsce w środku nas, które nazywamy dołkiem i które jest blisko żołądka i

serca. Jeżeli tam nas coś kłuje, gniecie, to potocznie możemy powiedzieć, że właśnie gniecie albo ssie nas w dołku. Ciekawa jestem, czy te wszystkie dołki, o których teraz powiedziałam, z czymś się wam skojarzyły? Czy może w jakimś dołku kiedyś byliście? Czy może z jakimś dołkiem kiedyś się spotkaliście? I bardzo mnie ciekawi, jakie rady dalibyście komuś, kto akurat w jakiś dołek wpadł? Czyli jak się z dołka wydostać? Porozmawiajcie o tym z kimś. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Witamy serdecznie o poranku pana Marcina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Adama. Cześć Adamie. Dzień dobry, dzień dobry. Jakiś taki entuzjazm w głosie słyszę. Wyspaliście się chyba?
3: Tak.
1: Tak? Adam potwierdza, pan Marcin.
2: Oczywiście, tak, tak.
1: Cudnie. Przywitaliście lato w weekend?
3: Tak.
1: Tak, a jak witaliście lato, tę porę roku wspaniałą? Jakieś szaleństwa?
2: Nie,
1: baseny, wycieczki, grille, wianki, nic?
2: Tak, był, oczywiście, tak.
1: Cudnie, ale nie rzucaliście wianków na wodę? Ciach,
2: w
1: sobotę, nie. Sporo takich imprez się odbywało w różnych miastach, stąd moje pytania. A wy skąd do nas dzwonicie?
3: Z Wrocławia.
1: Ach, z Wrocławia dzwonicie. No to cudnie. To proszę tam pozdrawiać krasnoludki, jak będziecie mijać. Bo to nasze krasnoludki zawsze te wrocławskie pozdrawiają i my też bardzo lubimy. Chociaż dzisiaj nie o krasnoludkach, tylko o sowach. Znacie się troszkę na sowach?
2: Adam, znasz się na sowach?
3: No, nie za bardzo.
1: Ale ja myślę, że i tak sobie poradzicie. W ogóle nie biorę innej ewentualności pod uwagę. Mamy takie słówko dzisiaj, tutaj w poranku, no i spróbujemy rozpracować, jakie jest znaczenie tego słowa. Będą też trzy podpowiedzi, więc proszę się w ogóle nie denerwować.
2: Dobrze.
3: Tak? Daję słowo.
1: A to słowo, które dajemy, to jest słowo osowieć. Słyszał pan kiedyś takie słowo, panie Marcinie? Że ktoś jest osowiały?
2: No raczej tak, tak.
1: No, to ja nie wiem, czy w ogóle będą panu potrzebne jakieś podpowiedzi, bo krasnoludki podpowiadają, że osowiały to może być taki markotny, czyli osowieć to zmarkotnieć, albo stać się mądrym jak sowa, osowieć, albo się zdziwić, bo jak sowa się zdziwi, to ma takie wielkie oczy, takie wielkie. I co pan na to?
2: To ja raczej obstawiam, że zmarkotnieć.
1: Czy się zasmucić. Krasnoludki, co wy na to? No brawo. Bardzo dobrze. Chociaż podają słowniki, że osowieć to dosłownie stać się takim jak sowa. No, ale najczęściej właśnie wiążemy to ze smutkiem, z markotnością, z przygnębieniem, z taką apatią. Tak jest. A widzieliście kiedyś sowę?
2: Widziałeś sowę?
3: Tak, ja widziałem.
1: Ale w zoo czy w naturze?
3: W naturze.
1: Bo ja w naturze nie. Chyba nie widziałam.
3: Tak.
1: W zoo. Słyszałam w naturze, to i owszem. Na Suwalszczyźnie, gdzieś tam po zmroku, takie pochukiwanie to można usłyszeć, ale niestety nie widziałam nigdy. Nie wiem, czy one się tak dobrze ukrywają. Zapytam gościa. Po ósmej. Co zrobić, żeby spotkać sowę? A wy macie, panowie, jakieś takie pytanie, które was nurtuje dotyczące sowy, które mogłabym zadać ekspertowi w waszym imieniu? Coś byście chcieli wiedzieć na temat tych ptaków?
2: Adam, co byście wiedzieć o sowach?
3: Czy to prawda, że sowy umieją sobie okręcić głowę?

0: Ach, dobrze, zapytam o to na pewno. To jest bardzo ciekawe, jak to jest z tym obracaniem głowy. Już zapisałam. Gość będzie o godzinie 8:00. To pytanie mu przekażę, a potem będzie można sobie odsłuchać, bo audycja wskakuje na stronę, bo panowie teraz w drodze są już, tak? Czyli o
1: Tak, już
0: 8:00 to
1: dalej
0: już
1: pod
0: będziecie w
1: szkołą.
0: szkole. No, rozumiem, rozumiem, taka sytuacja, ale to już ostatnie dni szkoły. Macie plany wakacyjne?
1: Tak, plany mamy, tak.
0: No to może będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby o tym porozmawiać. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Ja moją siostrę, moją mamę, wszystkie krasnoludki i Polskie Radio Dzieciom.
0: Pięknie, dziękujemy. Panie Marcinie, chciałby pan coś dodać, skorzystać z okazji?
1: Tak, oczywiście. Pozdrawiam żonę, która została w domu i Martynę, czyli siostrę Adama, która pewnie już jest w szkole.
0: Pozdrawiamy i my ciepło, no i gratulujemy zdobycia radiowej niespodzianki. Dobrego dnia wam życzymy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Tak się złożyło, że niespodzianka radiowa przed chwilą powędrowała do Adasia, do pana Marcina, mieszkańców Wrocławia, a ja mam jeszcze jedną niespodziankę dla mieszkańców tego miasta. Jest to zaproszenie do Wrocławskiego Teatru Lalek. W tym tygodniu ostatnie zaproszenia teatralne do was wędrują, bo teatry będą odpoczywać w weekendy, nie tylko weekendy, no w tygodniu także te wakacyjne. Nie wszystkie teatry wprawdzie, bo na przykład Olsztyński Teatr Lalek będzie dość intensywnie pracował w związku z festiwalem Anima, który będzie odbywał się we wszystkie weekendy lipca. Będziemy wam o tym festiwalu opowiadać w najbliższy piątek w audycji Kultura Nie Śpi. No i będziemy was bardzo gorąco zapraszać do Olsztyna. Znakomity festiwal, na którym są pokazywane produkcje z całej Polski, nie tylko olsztyńskie, więc można, nie podróżując poza granicę Olsztyna, jeżeli jesteście z tego pięknego miasta, zobaczyć wydarzenia i spektakle, które na co dzień są prezentowane w innych teatrach na terenie naszego kraju. Więc to jest nie lada gratka, a w związku z tym, że festiwal, to są zapraszane bardzo konkretne produkcje. A wracając do Wrocławia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura to spektakl, który będzie grany 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 13. Jest to historia adresowana do widzów od 5 roku życia, zaadaptowana na scenie na podstawie książki Urlicha Huba w przekładzie Elizy Piecul-Karmińskiej. Historia, która dzieje się na pewnym szarym, zapomnianym podwórku. Tutaj mieszka Kulawa Kaczka. Mieszka sama, no i nikt jej nie odwiedza. No, sama kaczka też nie angażuje się zbytnio w poszukiwanie przyjaciół. Wszystko się zmienia, kiedy na jej podwórko zawita ślepa kura. Kaczka początkowo się cieszy, no bo no, rzadko ma okazję kogoś spotkać, tak? Na dodatek kogoś, komu się wiedzie gorzej niż jej samej. A nieznajoma sprawia wrażenie, jakby bycie ślepą kurą było dla niej najbardziej oczywistą i naturalną rzeczą na świecie. No i co więcej, proponuje kaczce wspólną wyprawę do miejsca, w której spełniają się nawet najbardziej sekretne marzenia. No i jak myślicie, czy kaczka ma ochotę opuścić swój dom, swoje podwórko? No niekoniecznie. Trochę ją trzeba namawiać. No ale w końcu kurze się udaje, więc pod skrzydło z kurą pokonują ścieżki w gęstym lesie i docierają nad mosty, nad urwiskami i mroźne pustkowia. Ruszają po prostu do krainy, w której mogą spełnić się wszystkie życzenia. A moje pytanie do was brzmi: jak wyglądałaby taka kraina, w której spełniałyby się wszystkie życzenia? Jak ją sobie wyobrażacie? 22 645 2055. Może wpadniecie na pomysł, jak taka kraina mogłaby się nazywać. Jeśli tak, to proszę do nas szybciutko zadzwonić. A podwójne zaproszenie na 28 czerwca na godzinę 13 do Wrocławskiego Teatru Lalek powędruje w wasze ręce. To, żeby was zainspirować, Misi Margolcia zaśpiewają piosenkę Na wyprawy.
1: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
2: Jaką wyprawę?
1: No, taką wielką.
2: No, ale co to jest wyprawa?
1: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
2: No, a jak się zgubimy?
1: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
2: No to...

0: Myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: Misi Margolcia wrócili do domu, a do nas zadzwoniła się Helenka. Cześć, Helenku.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A my wybieramy się z Helenką na wyprawę. Helenko, masz ochotę ruszyć na taką wyprawę jak kulawa kaczka i ślepa kura?
3: Tak.
2: Tak. A dokąd chciałabyś ruszyć? Jak ta kraina spełniania marzeń by wyglądała?
3: Pełno kolorowych ptaków, kwiatki i ludzie by się nie bały zwierząt, by żyły w wodzie, zwierzęta z ludźmi, by pełno w jeziorku pływało kolorowych rybek.
2: Ale pięknie to narysowałaś wszystko. Brawo! Jak cię słuchałam, to się rozmarzyłam i wyobraziłam sobie ten świat, o którym opowiadałaś. A myślisz, że to jest możliwe? Żeby świat stał się taką krainą szczęśliwości, w której byśmy żyli razem zgodnie, ludzie ze zwierzętami?
3: Może.
2: Ja mam nadzieję, że tak. Że to sporo od nas zależy, jak my sobie ten świat zorganizujemy. Myślę, że jak będziemy słuchać takich mądrych przyrodników, którzy nam wskażą jakieś ścieżki i może też sprawią, że nie będziemy się bać różnych sytuacji, to taki świat byłby możliwy do stworzenia. Bardzo mi się ta twoja wizja podoba. Czyli ty, jak czuję i ciebie słyszę, kochasz zwierzęta i naturę.
3: Tak.
2: A masz ulubione stworzenia na tym świecie? Czy wszystkie tak samo uwielbiasz?
3: Wszystkie tak samo.
2: A jest jakieś pytanie, które wskoczyło ci do głowy a propos słów, które moglibyśmy zadać naszemu ekspertowi po godzinie 8? Jest coś, co cię ciekawi w tych zwierzętach, w tych ptakach?

0: W ogóle do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową naszego dzisiejszego gościa, bo ileż tam jest fascynujących treści dotyczących nie tylko słów, ale wielu różnych zwierząt i przekierowań na nagrania. Tam. Ja nie wiem, panie Romualdzie, czy pana doba ma 24 godziny?
1: Ja muszę troszkę zmartwić, bo miałem włamanie niestety takie hakerskie i lekko mi się ta strona rozrzuciła, ale już będę za chwilę opanowywał. Są tam treści, natomiast nie ma tych zdjęć wszystkich, które wcześniej były. Ale tak, no moja doba ma 24, ale tak? Coraz jakby krócej śpię.
0: Jakoś tak, nie wiem, jak patrzę na to, co pan robi i ile pojawia się filmów, informacji, zdjęć i w ilu miejscach i ile projektów.
1: Powiem wam, że do was jechałem bardzo naokoło, bo zacząłem od Karpat, później było Polesie, później były Mazury, a teraz jestem tutaj i zaraz wracam w Sudety, właśnie tam, gdzie mieszkam.
0: W Sudetach ma pan takie gatunki zwierząt, które najczęściej pan obserwuje?
1: No, jeśli chodzi o sowy, to moimi ukochanymi to są suweczka, która tam żyje, i włochatka. No i zajmuje się też w dużej mierze uszatką błotną właśnie na bagnach biebrzańskich.
0: A w jaki sposób instaluje pan kamerki na przykład?
1: O, to jest bardzo różnorako, bo zależy jaki gatunek i w jakim etapie, bo to są zazwyczaj, jak się jakąś wiedzę zaczyna posiadać coraz większą, to się rodzi coraz więcej pytań. Później się okazuje, że na niektóre pytania nie ma odpowiedzi, albo człowiek ma wątpliwości, czy te informacje są właściwe. I tak na przykład było właśnie z uszatką błotną, bo o niej chodziło dużo legend, że ona bardzo słabo wokalizuje, my mówimy, czyli sowy nie śpiewają, bo nie są to ptaki śpiewające, ale się odzywają. Więc, że ona jest dość cicha, że buduje gniazda, czego nie robią inne sowy. I tak dalej. I te rzeczy weryfikowałem po prostu w terenie, dzięki używając właśnie fotopułapek, rejestratorów dźwięku. Teraz kamerę termowizyjną mam, żeby obserwować nocą, w jaki sposób polują. Także różnorakie, ale te analizy dźwięków zwłaszcza są przydatne przy sowach, bo są dość głośne, tylko trzeba potrafić interpretować, z czym mamy do czynienia, co to jest za dźwięk, kiedy jest wydawany i z czym jest związany, bo tak jak opowiadałem o tej uszatce błotnej, ona robi bu-bu-bu na przykład. To jest wtedy samiec się bardzo wysoko wzbija, krąży i właśnie takim głosem się odzywa, ale on jeszcze klaszczą skrzydłami, na przykład uszatki błotne, albo robią takie trz, i to jest wtedy taki dźwięk związany z, to jest tak zwany kontaktowy, czyli one się porozumiewają. Tu jestem, coś tam potrzebuję, na przykład jeść, samica potrzebuje, samiec musi jej wtedy dostarczyć pokarmu.
0: Czyli mogą sobie też tak dostarczać różnych informacji i zapytań. Oj, dużo, dużo, dużo jeszcze pytań. A propos słów, teraz mi wskakuje do głowy, a już tylko 2,5 minuty zostały do godziny 9, więc powolutku jednak niestety kończymy. Szkoda, że nie można rozciągnąć czasami czasu w jakiś taki magiczny sposób, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do spotkania. Zachęcamy was do tego, żeby zajrzeć do książki Straszne Sowy i nie tylko do książki sowiej, ale też poznać pająki na przykład. To jest taka pierwsza część serii. No i czekamy oczywiście na kolejne. Bardzo dziękuję. Pan Romuald Mikusek był gościem poranka. No i wszystkie sowy pozdrawiamy, oczywiście.
1: Dziękuję, przekażę. Dziękuję za spotkanie.
0: Proszę przekazać. Martyna Chuderska, Ania Jączyk. My również dziękujemy za spotkanie i na poranek zapraszamy jutro punktualnie o godzinie 7. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
2: Pozwólcie przedstawić sobie, pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą.

Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to stopa.
4: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie!
5: 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan.
6: A wam się nie podoba król?
5: To prawie bunt, serce pęka mi.
6: Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel.
7: Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik? Zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Jest też sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj!
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: na brodę.
1: Nie będzie wikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
4: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę

nowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tuli

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
5: Witajcie, zoodetektywi. Jesteście gotowi na kolejne śledztwo w świecie zwierząt? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie zaczynamy. 3, 2, 1, ruszamy! Pingwiny to bardzo interesujące stworzenia. Na lądzie poruszają się niezdarnie, natomiast w wodzie zamieniają się w prawdziwych mistrzów prędkości. A jak radzą sobie w powietrzu? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym podcaście, w którym dzisiaj wspólnie sprawdzimy, czy
6: pingwiny potrafią latać.
7: Myślę, że to jest nieprawda, dlatego że zazwyczaj pingwiny są na lądzie albo w morzu.
8: Moje zdanie jest takie, że pingwiny umieją tak trochę podfruwywać.
9: Moim zdaniem umieją latać, ale w toni wodnej, czyli pływać, a nie latać.
10: Pingwiny według mnie tak trochę mogą podlecieć jak kury na przykład. Kury też tak do grządki podlatują trochę, więc pingwiny umiem, ale żeby poleciały, to już nie.
11: Na przykład takie słynne pingwiny z Madagaskaru umieją latać, bo poleciały na Madagaskar samolotem.
5: To Julka, Hela, Franek i Leon, czyli młodzi miłośnicy przyrody. A co na temat tego, czy pingwiny potrafią latać, powie nam ekspert?
12: To mit, że pingwiny potrafią latać. Nazywam się Dominika Truszkowska, pracuję w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym w sekcji ptaszarnia. Wszystkie pingwiny, zwłaszcza nasze przylądkowe, tak zwane tońce lub pingwiny ośle, ze względu na to, jaki ciekawy dźwięk wydają, są nielotami. Są przystosowane do życia zarówno na lądzie, jak i w wodzie, ponieważ na lądzie wysiadują jaja. Natomiast w wodzie polują, są bardzo sprawnymi pływakami.

0: Świetnie nurkują. W toku ewolucji utraciły zdolność do lotu, natomiast zyskały przystosowanie do świetnego pływania i polowania pod wodą. Tym sprawnym poruszaniu pod wodą pomaga im kształt ciała, który jest wrzecionowate, obłe. Oprócz tego ich skrzydła uległy skróceniu. Pomocne są również w tym sprawnym pływaniu stopy zakończone błonami pławnymi. Są przystosowane do życia w warunkach lądowych oraz do warunków wodnych. Pływają bardzo sprawnie i szybko. Potrafią zanurkować ponad 500 metrów pod wodą. Potrafią pozostać pod wodą do 30 minut, nie wychylając dzioba. W pływaniu pomagają im cechy fizyczne. Większa ilość tłuszczu, pióra, które są piórami okrywowymi, przez co ptaki wolniej tracą temperaturę. Pingwiny, zarówno przylądkowe, jak i pozostałe odmiany, a jest ich 11, są bardzo troskliwymi rodzicami, zmieniają się przy wysiadywaniu jaja, jak również w naszych warunkach, dopóki piskle posiada puch, rodzice je karmią. Pióra puchowe oczywiście. Następnie my przyzwyczajamy młode pingwiny do przebywania w naszym towarzystwie i karmienia z ręki, które ma na celu ułatwienie nam przyjrzeniu się z bliska zwierzęciu, czy jest zdrowe, czy nic mu nie dolega, czy jest prawidłowo odkarmione, czy prawidłowo nabiera masę ciała, jak również przy zabiegach medycznych łatwiej jest takiego pingwina złapać. Pingwiny przylądkowe w naszym ogrodzie, w przeciwieństwie do pingwinów w ich naturalnym miejscu występowania, odżywiają się śledziem. Są w stanie zjeść 10 kg śledzia dziennie. Lubią też szprotkę, ale jednak preferują tego śledzia. Jeden z pingwinów powinien przeciętnie zjeść podczas jednego karmienia, a mamy dwa karmienia dziennie, dwie lub więcej ryb. To jest taka jego optymalna dawka żywieniowa dzienna. Natomiast jesienią, kiedy pingwiny zaczynają tak zwany okres pierzenia, czyli pozbywają się właśnie piór puchowych, spada im apetyt. I po tym spadku apetytu, kiedy on troszeczkę wzrośnie, przystępują do okresu lęgowego. Zatem choć pingwiny są ptakami, dobrze radzą sobie na lądzie, w czym pomaga im krótki, sztywny ogon, który pomaga im utrzymać pionową postawę ciała. Są świetnymi pływakami i nurkami, chociaż latać nie potrafią.
1: Brawo, zoodetektywi! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? O tym przekonacie się niebawem.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Bez wilgoci one nie są w stanie oddychać, no i też nie zawsze są w stanie przejść na drugą stronę chodnika. Ona ma bardzo ciekawe mieszkanko, ponieważ ona kopie taki duży, pionowy tunel i jest dość wierna temu lokalowi i jest w stanie na przykład ten tunel wykopać nawet na 2 metry. Jest w stanie w ciągu jednej nocy wciągnąć nawet 20 liści za ogonek do swojego domku.
2: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Wita wszystkich Marta Kawalec przed mikrofonem, a z nami pani doktor habilitowana inżynier Agnieszka Józefowska. Uwaga, z Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: No to już teraz myślę, że większość naszych słuchaczy domyśla się, że trochę pogrzebiemy dzisiaj w ziemi i poszukamy robali. A to będą wyjątkowe robale, bo myślę, że każdy zna te glizdy. Nazywamy je glizdy, a to są oficjalnie dżdżownice, ale pewnie po łacinie jeszcze mają ładniejszą nazwę.
1: Dokładnie tak. Zawsze poprawiam, jak ktoś mówi glizda, bo no, glizdy to jednak trochę inne organizmy. Ja zajmuję się dżdżownicami. Po łacinie lumbricus, to jest rodzina.
2: Wiedziałam, że ładniej. Lumbricus to jeszcze ładniej niż dżdżownice.
1: Ta nazwa robale myślę, że też już się trochę u nas przyjęła, ponieważ po angielsku z kolei to earthworms, czyli właśnie robaczki takie ziemne. Także te robale dopuszczalne, ale glizdy to tak może w Zakopanem, regionalizmy takie są, ale staram się nazywać jednak je tak prawidłowo, czyli po prostu dżdżownice.
2: Skąd zainteresowanie dżdżownicami?
1: No, z dzieciństwa oczywiście. Łowiłam ryby z dziadziem. I okonie bardzo dobrze brały na właśnie takie małe dżdżownice, które łatwo było znaleźć przy powierzchni. Teraz już wiem, że to są dżdżownice epigeiczne, czyli właśnie takie, które żyją w ściółce blisko powierzchni ziemi.
2: Jak to nigdy nie wiadomo, nasze dziecinne zabawy na co nas pokierują.
1: Dokładnie tak. Moja fascynacja dżdżownicami i innymi żyjątkami w glebie wzięła się właśnie z dzieciństwa, z takiej pasji odkrywania wszystkiego, co tam się rusza. No i z chęci złapania ładnego okonia.
2: No to dzisiaj będzie dużo ciekawostek, bo dżdżownice, chociaż większość z nas zna dobrze, to nie wie, ile w nich drzemie różnych ciekawych informacji.
1: Dżdżownice oddychają całą sobą. Także jedyne, co jest potrzebne dżdżownicom do oddychania, to wilgotna powierzchnia skóry i dzięki temu są w stanie właśnie oddychać całą sobą. I wbrew takiej powszechnej opinii, wcale nie są w stanie się utopić w glebie.

0: silnych opadach deszczu.
1: Ale w wodzie mogą się utopić.
0: W wodzie są w stanie przeżyć 2-3 dni, w zależności od tego, który gatunek. A tak wspomniałam o tych opadach deszczu, ponieważ wczoraj w deszczu wracałam do domu i właśnie widziałam bardzo dużo moich okazów badań właśnie na chodniku, na asfalcie. I na pewno każdy, kto spacerował w deszczu, mógł zobaczyć właśnie takie dżdżownice pełzające po asfalcie. I wbrew takiej powszechnej opinii, one właśnie nie topią się w glebie, te korytarze nie są zalewane. One w ten sposób próbują znaleźć nowe miejsce do życia, po prostu migrują.
1: A jak to się dzieje, że w czasie deszczu one są wymywane ze swoich domków? Czy jak to się dzieje, że ich tyle jest po deszczu na chodnikach?
0: Dżdżownice chcą sobie znaleźć miejsce do życia. Na przykład młode osobniki takiej jednej dżdżownicy, która nazywa się po łacinie Lumbricus terrestris, ale ma też naszą polską nazwę, dżdżownica ziemna albo rosówka. To młode osobniki właśnie tej dżdżownicy lubią po deszczu wyjść, ponieważ jest wilgotno. Jak jest wilgotno, one czują się bezpiecznie, mogą oddychać, bo potrzebują wilgoć, żeby oddychać i mogą się przemieszczać, czyli migrować w inne miejsca. Niestety, tak to jest, że my je obserwujemy na chodniku, ponieważ no, one właśnie nie zdają sobie sprawy, że przez ten chodnik nie są w stanie przejść. I często właśnie po takich opadach deszczu, później po okresie suszy, no możemy znaleźć takie ususzone dżdżownice, ponieważ no bez wilgoci one nie są w stanie oddychać, no i też nie zawsze są w stanie przejść na drugą stronę chodnika. Ale ogólnie nie topią się w norkach, wychodzą właśnie, żeby móc znaleźć nowy dom, albo też takie krople deszczu powodują drgania w ziemi. Jak one słyszą, czują te drgania, to boją się, że to mogą być jacyś drapieżnicy. Na przykład kret, który bardzo lubi zjadać dżdżownice, więc to są takie dwa powody. Albo migracja, żeby znaleźć nowy domek, zwłaszcza młode dżdżownice, albo właśnie ucieczka przed jakimś drapieżnikiem, kretem, ptakiem, kurą.
1: Ale jeżeli ta woda później już opadnie, kiedy te kałuże wyschną, to one potrafią sobie znaleźć ziemię i z powrotem wrócić do swoich domów?
0: Muszą się śpieszyć. Tak naprawdę, póki jest wilgotna powierzchnia asfaltu, są w stanie przejść. A niestety, jak już ten asfalt będzie się osuszał, to one mogą nie zdążyć. Tutaj też jest jeszcze jedno zagrożenie, tak naprawdę ze strony człowieka, że często na tym asfalcie, na tym chodniku są jakieś substancje, które mogą im zaszkodzić. Jakaś plama po benzynie lub jakieś inne zanieczyszczenie. Także dżdżownice trochę ryzykują, wychodząc na ten asfalt, no ale tak jak wspomniałam, nie są tego świadome.
1: A jak poruszają się dżdżownice? Bo one mają jakieś takie mini nóżki, czy one tak chodzą jak węże?
0: Dżdżownice mają budowę segmentów i każdy segment ma coś, co nazywa się szczecinki. Ma 8 takich szczecinek, różnie ułożonych, w zależności od tego, jakie jest to ułożenie, to też jest taka wskazówka do rozpoznawania różnych gatunków dżdżownic. Ale właśnie dzięki tym segmentom, dzięki tym szczecinkom, one się potrafią kurczyć i rozciągać, kurczyć i rozciągać, i w ten sposób się poruszają. A te takie szczecinki, tak jak pani powiedziała, takie mini nóżki, ułatwiają po prostu poruszanie się w glebie.
1: A one potrafią takie długie wycieczki sobie robić?
0: Potrafią spacerować. Na przykład wspomniana już ta dżdżownica ziemna, ona ma bardzo ciekawe mieszkanko, ponieważ ona kopie taki duży, pionowy tunel i jest dość wierna temu lokalowi i jest w stanie na przykład ten tunel wykopać nawet na 2 metry. Także w nocy wychodzi sobie z tego tunelu, zbiera liście, które są w sąsiedztwie. Jest w stanie w ciągu jednej nocy wciągnąć nawet 20 liści za ogonek.
1: Do swojego domku.
0: Do swojego domku. No i też trochę je rozdrabnia. A jak już je rozdrobni, to inne organizmy, które żyją w glebie, na przykład mikroorganizmy, mogą żywić się na tych rozdrobnionych resztkach i uwalniać potrzebne składniki pokarmowe, na przykład dla naszych roślin.
1: Ale te liście, które wciągają dżdżownice, to one tak sobie wyściełają swoją norkę? Czy tu chodzi o jedzenie, czy o jakąś przytulność, dekorację?
0: Chodzi o jedzenie. Jak jesteśmy w parku, to można zobaczyć właśnie takie zaciągnięte liście. One głównie są przy powierzchni, a dżdżownica sobie tak po troszce je po prostu jest w stanie skubać. Oczywiście je zjada też, żywi się tą obumarłą materią organiczną, czyli właśnie tymi liściami.

0: liśćmi, które opadły, ale też mikroorganizmami i grzybami, które są na tych liściach. No i przechodzi to wszystko przez jej przewód pokarmowy. No a później z drugiej strony wychodzi bardzo dobra gleba, pełna składników pokarmowych. I właśnie dlatego też te dżdżownice chcemy mieć w ziemi, żeby produkowały dla nas taką bardzo dobrą glebę, która ma dużo właściwości takich pozytywnych dla roślin.
1: Czyli małe, ale bardzo pożyteczne robale.
0: Dokładnie tak. Tak naprawdę dżdżownice są nazywane inżynierami, ponieważ one właśnie tworzą sieć korytarzy. Niektóre są pionowe, niektóre poziome. Te dżdżownice, które spotykamy tak troszkę głębiej, takie różowe, cieliste, jaśniejsze, one kopią poziome korytarze. I dzięki tym korytarzom działają trochę tak jak nasi, nie wiem, hydraulicy, czyli zapewniają takie połączenia i kanały dostępu wody i też tlenu. Są też trochę budowlańcami, ponieważ w tych wszystkich korytarzach dżdżownic, w tych kanałach, norkach są w stanie żyć inne organizmy, mniejsze, na przykład jakieś skoczogonki albo roztocze. Także one są w stanie funkcjonować w tych korytarzach dżdżownic. Także tacy nasi inżynierowie, którzy tworzą właśnie przestrzeń do bytowania innych organizmów, przestrzeń dla wody, przestrzeń dla powietrza, czyli tego wszystkiego, co potrzebujemy w glebie.
1: A jak to jest, bo na przykład krety też kopią korytarze, więc też spulchniają tą ziemię, ale to jest trochę inne działanie.
0: To jest też inna skala. Krety dla nas są megafauną, dżdżownice są makrofauną. Krety je zjadają. I to w dość taki brutalny sposób. Krety lubią mieć spiżarkę pełną dżdżownic. No ale dżdżownice, jak wiemy, są dość sprawne i mogą sobie z tej spiżarki łatwo uciec. Ale krety też wiedzą, że dżdżownice mają zdolność regeneracji. Czyli są w stanie odbudować swoje ciało. No i kret, jak znajdzie taką dżdżownicę, a nie jest bardzo głodny, to tylko głowę jej nadgryzie i zostawi w swojej spiżarce. I dżdżownica musi przejść w taką fazę diapauzy i powolutku się zregenerować.
1: I ta głowa jej odrośnie?
0: Ta głowa jej odrośnie. Może jej odrosnąć głowa, może jej odrosnąć ogon. Najważniejsze jest, żeby środek dżdżownicy został.
1: A, czyli środek jest najważniejszy?
0: Dokładnie tak.
1: Bo u nas głowa.
0: No tak. Ale zdementuję od razu bardzo często występującą plotkę. Jeśli przetniemy dżdżownicę na pół, to nie powstaną dwie dżdżownice.
1: Bo ten środek jest przecięty.
0: Najważniejszy,
1: i wtedy już jest.
0: Tak, zregeneruje się tylko jeden fragment. Najważniejsze są tam segmenty między 9 a 20. Tam jest dużo takich elementów dżdżownicy, które są związane też na przykład z rozmnażaniem. Także jeśli to przetrwa, to i ogon, i głowa jest w stanie się zregenerować.
1: Czyli tam w tych segmentach jest najważniejsza część dżdżownicy i jeżeli to zostanie, to wtedy
0: dokładnie
1: ona
0: tak
1: przeżyje.
0: Dokładnie tak. A wracając do pytania, dlaczego te dżdżownice są takie ważne, że mamy też na przykład krety, to dżdżownice, tak jak już wspomniałam, bardzo sprzyjają nam w rozkładaniu wszystkich resztek roślinnych. Możemy sobie wyobrazić park, w którym spadły liście. Jeśli by tam nie było dżdżownic, to te liście zaczęłyby nam powoli tak pleśnieć. A dzięki tym dżdżownicom one są szybciej rozdrabniane, są łatwiej dostępne dla innych organizmów i nasza gleba jest zasilana właśnie w różne potrzebne elementy.
1: A te dżdżownice w tych swoich domkach żyją same, czy tak rodzinnie?
0: Dżdżownica jest hermafrodytą. Mówię dżdżownica, czyli forma żeńska, ale tak naprawdę dżdżownice są obojnakami. Czyli są i chłopcem, i dziewczynką. Więc każda dżdżownica, no na przykład ta dżdżownica ziemna, ma swój korytarz i swoje mieszkanko, ale jeśli chcą wyprodukować małe dżdżownice, to wolą się jednak połączyć w pary. Tworzą właśnie później takie kokony i z tych kokonów rosną nowe, małe dżdżownice.
1: A jak dużo ich będzie?
0: Zależy od gatunku. Na przykład wspomniana dżdżownica ziemna, Lumbricus terrestris, czyli ta nasza rosówka, tworzy tylko kilka kokonów. Ale jeszcze jest jedna taka dżdżownica, która ma polską nazwę. Tak naprawdę pod tą nazwą polską może się kryć kilka gatunków, ale to jest dżdżownica kompostowa. powiedziałam, że tam może być kilka gatunków. To może być Aisenia fetida, Dendrobena veneta. To nie są takie rodzime nasze gatunki, ale bardzo dobrze się przyjęły właśnie w

0: naszych kompostownikach, a raczej wermikompostownikach, i one bardzo chętnie zjadają nasze resztki ze stołu, takie resztki roślinne. I te dżdżownice, one przez to są tak chętnie dawane do kompostowników, właśnie dlatego, że bardzo szybko się rozmnażają, tworzą dużo tych kokonów. I niektóre mogą się rozmnażać też w pojedynkę, czyli występuje tam proces partenogenezy, czyli jedna dżdżownica może wyprodukować kilka innych. No i te dżdżownice kompostowe właśnie bardzo chętnie zjadają te nasze resztki i tworzą nam taką fajną ziemię, która bardzo dobrze nadaje się do naszych doniczek, ogródków.
1: Domyślam się, że dzieci i dżdżownice są takie same jak ich rodzice, tylko trochę mniejsze.
0: Dokładnie tak, ale dorosłą dżdżownicę, młodocianą dżdżownicę możemy rozróżnić pod względem morfologicznym, czyli pod względem wyglądu. Musimy sprawdzić, czy ma siodełko. Siodełko to jest taka obrączka, taki pierścień w środkowej części dżdżownicy. Jeśli to siodełko występuje, to znaczy, że mamy do czynienia z dorosłą dżdżownicą. I jest, jeśli porównujemy różne gatunki, to czasem mamy maleńką dżdżownicę, która ma 3-4 cm i dużą, która może mieć 10 cm i może się okazać, że ta mała jest dorosła, a ta duża nie. Także tutaj nie wielkość ma znaczenie, tylko właśnie ta charakterystyczna cecha, czy występuje siodełko, czyli taki pierścień w środkowej części dżdżownicy.
1: A on jest niezbędny?
0: On jest niezbędny do rozmnażania. To świadczy o tym, że dżdżownica jest dorosła.
1: A jak długo mała dżdżownica się rozwija, żeby być dorosłą?
0: To zależy od warunków oczywiście, ponieważ jeśli będzie bardzo sucho, jeśli warunki będą niesprzyjające, dżdżownica zwinie się w kuleczkę, przejdzie w fazę diapauzy i będzie czekać na lepsze czasy. Ale jeśli wszystko jest w porządku, to też będę musiała odpowiedzieć, to zależy, bo zależy od gatunku. Jeśli mamy do czynienia z tymi małymi dżdżownicami, które żyją blisko powierzchni albo które żyją w naszych kompostach, to one rozmnażają się szybko, ich taki cykl życiowy trwa około pół roku. Z kolei te duże dżdżownice z grupy anektycznej, czyli ta rosówka, która kopie ten pionowy korytarz, ona jest w stanie żyć około 2-3 lat, a w takich idealnych, optymalnych warunkach nawet dłużej.
1: A jeżeli dżdżownica urodzi się w listopadzie, no to wtedy jej czas życia przypada na zimę i jesień, kiedy ziemia jest zmarznięta, no to ona nie ma specjalnie ciekawego życia wtedy.
0: Dlatego większość dżdżownic rodzi się na wiosnę. Dżdżownice mają swój taki roczny, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, cykl i są najbardziej aktywne wiosną. Właśnie kiedy robi się ciepło, kiedy jest dużo wilgoci w glebie, to przypada taki intensywny czas na rozmnażanie, produkowanie tych kokonów i tworzenie nowych dżdżownic. Jesienią jest drugi taki pik, ale to tak bardziej w październiku.
1: No tak, ale one się rodzą wtedy w październiku i co robią przez całą zimę i jesień?
0: Jeśli przetrwają do zimy, jesieni, one idą trochę głębiej do gleby, zwijają się w kuleczkę i czekają. Także jeśli byśmy w zimie kopalibyśmy się trochę głębiej w glebę, to tam znaleźlibyśmy właśnie takie zwinięte dżdżownice, które czekają na lepsze czasy.
1: Czyli jakiś kwiecień to jest czas, kiedy się rozwijają?
0: Tak, tak. Marzec, kwiecień. Tak, żeby jak już jest powyżej 7-10 stopni i jest dużo wilgoci w glebie, to jest optymalny czas. Nawet my naukowcy, jak robimy badania nad dżdżownicami, to dla nas taki najintensywniejszy czas na pracę w terenie to jest właśnie taka wczesna wiosna, jesień już po pierwszych opadach. Wtedy siedzimy w terenie i metodą kopciuszka szukamy dżdżownic.
1: Kopciuszka, który szuka ziarenek w popiele?
0: Dokładnie tak, tylko nasze ziarenka to są dżdżownice. Taka metoda kopciuszka to jest taka chyba najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o znajdywanie takich okazów.
1: Czyli państwo naukowcy biorą łopatki i szukają w glebie tych wszystkich robaczków?
0: Dokładnie tak. Czasem się czuję jak takie wieczne dziecko, bo mogę się wybrudzić glebą i mogę się tą glebą pobawić.
1: A są jakieś specjalne miejsca, gdzie tych dżdżownic jest więcej albo mniej?
0: Oczywiście. Na przykład jest taka jedna dżdżownica, nazywa się Eiseniella tetraedra. Tetraedra od cztery, ponieważ jej ogon układa się właśnie w kształt kwadratu. To jest też taka cecha, po której mogę rozpoznać dość precyzyjnie, nawet bez mikroskopu. Poza tym, jeśli ją znajdę właśnie w tym specyficznym miejscu, to

0: też wiem, że to będzie właśnie najprawdopodobniej ta Eisenella tetraedra. Ona lubi bardzo wilgotne miejsca. Więc jeśli chcę studentom taką dżdżownicę pokazać, idę blisko potoku, wyrywam kępkę trawy i tak naprawdę chwilkę poszukam i jestem w stanie ją znaleźć.
1: Pod trawą, tam gdzieś blisko, w korzeniach.
0: Tak, w takiej glebie, w 100% nasączonej wodą właśnie przy potoku, tam jestem w stanie znaleźć właśnie taką dżdżownicę. Jeśli pójdę do kompostu, znajdę tą dżdżownicę w paski. Jej angielska nazwa to tiger worm, czyli właśnie taka dżdżownica tygrysia. U nas nazywa się dżdżownicą kompostową i jest właśnie w takie charakterystyczne paseczki. Jeśli chcę znaleźć rosówkę, muszę iść do parku i zobaczyć, gdzie na ziemi są takie właśnie wciągnięte liście. Tam też będę mogła znaleźć tą moją dżdżownicę. A jeśli chcę znaleźć dżdżownicę z grupy endogeicznej, czyli te żyjące trochę głębiej, bardziej takiej mineralnej części gleby, to wystarczy, że pójdę na pole po orce i tam będzie taka wywrócona skiba, czyli kawałek ziemi i będzie tam sporo ptaków. I te ptaki właśnie bardzo często lubią sobie chodzić za traktorem i wybierać te dżdżownice, bo rolnik im po prostu je dostarcza. I tam będą właśnie takie różowe dżdżownice, troszkę mniej ruchliwe niż te, które żyją przy powierzchni, ale też pełniące bardzo, bardzo ważne funkcje.
1: Czyli dżdżownica dżdżownicy nierówna. Dużo jest tych gatunków i one się między sobą odrobinę różnią.
0: Tak, różnią się od siebie i u nas w Polsce mamy około 30 gatunków, tak 10-12 takich bardzo popularnych. Ale na świecie dżdżownic jest prawie 700. I na przykład we Francji już można znaleźć około 300, już w Czechach, na Węgrzech będzie ich więcej. I to nie jest tak, że my tak nie dbamy o te dżdżownice i od nas uciekają, tylko to wynika z historii naszego kraju, może nawet nie kraju, bo to sięga czasów zlodowacenia. Po prostu dżdżownice nie przetrwały tego zlodowacenia i tam, gdzie się zatrzymał lądolód, na przykład u nas w Karpatach, to tam będzie więcej gatunków niż na przykład w innej części Polski.
1: Czy to prawda, że dżdżownice nie mają oczu?
0: Nie mają oczu. Ich płat głowowy, czyli taki pierwszy segment, ma taki niby nosek. Co prawda też nie czują zapachu, ale to jest taki ich organ, którym są w stanie wyczuć właśnie drgania, tak jak drgania deszczu, albo zbliżającego się kreta, albo wiedzą, w którą stronę kopać, żeby znaleźć właśnie te resztki roślinne, czyli ich jedzenie.
1: Dżdżownice są bezkręgowcami, tak?
0: Tak.
1: Czyli nie mają kręgosłupa.
0: Nie mają kręgosłupa.
1: Nie mają oczu, nie mają kręgosłupa. To co sprawia, że dobrze się mają, że te wszystkie organy nie są im potrzebne?
0: One mają też prostsze życie niż my. Wszystko się trzyma właśnie w ich wnętrzu. Są otoczone właśnie tą swoją skórą, która musi być cały czas wilgotna. No ale chociażby z oddychaniem radzą sobie tak, że oddychają całą powierzchnią ciała. Mają ten układ krwionośny, mają układ trawienny, a tak naprawdę jeden wielki, taką rurę przez całą siebie, którą zasysają jedzenie i w niektórych miejscach są w stanie to jedzenie na przykład rozdrobnić ziarenkami piasku, w niektórych miejscach są w stanie bardziej wchłaniać te składniki pokarmowe z tego jedzenia. No a to, co nas bardziej interesuje, to to, że to, co już wyjdzie z tego układu pokarmowego dżdżownicy, to jest tak naprawdę dla nas taka bardzo dobra i żyzna gleba.
1: Dżdżownice mają segmenty. Czy różnią się pomiędzy sobą ilością tych segmentów?
0: Tak, to jest najważniejsza cecha. Jeśli chcemy rozpoznać, jaki to gatunek dżdżownicy, to tak naprawdę musimy dobrze się nauczyć liczyć. I właśnie sobie liczymy segmenty od głowy, od płata głowowego, poprzez segment wśród polskich gatunków. To oprócz jednej dżdżownicy to segment numer 15, to jest taki segment, gdzie występuje męski otwór płciowy. Później idziemy dalej, liczymy sobie dalej segmenty i w okolicach tak mniej więcej 20 do 30 będziemy mieć segmenty, gdzie będzie siodełko. Czyli ta informacja, że dżdżownica jest dorosła i właśnie na podstawie położenia między innymi tego siodełka, na podstawie ułożenia szczecinek na poszczególnych segmentach, na podstawie tego, jaki rodzaj, jaki typ płata głowowego ma dżdżownica,

0: piaskownica i na podstawie tego, jaką ma barwę, możemy rozpoznawać gatunki.
1: Słyszałam, że są takie gatunki, które potrafią mieć nawet 3 metry długości.
0: Tak, ale no niestety nie u nas, nie w Polsce, ale są takie duże dżdżownice w Afryce, w Ameryce Południowej. Są takie giga dżdżownice, których średnica jest co najmniej jak nasza dłoń. Także
1: to są węże.
0: No, ale z segmentami nie uduszą nas.
1: Czyli takie grube, długie węże to są też dżdżownice i potrafią mieć 3 metry długości, czyli są dłuższe niż dorosły człowiek.
0: Dokładnie tak. Nawet pamiętam jedno takie zdjęcie z książki, gdzie pan z Brazylii trzyma dżdżownicę. Obstawiam, że ten pan miał około 1,80 m. No, a dżdżownica trzymał ją w połowie i miała właśnie tak ponad 3 metry. Ale u nas jednak tak myślę, że do 20-25 centymetrów to tak maksymalnie.
1: A najmniejsze dżdżownice?
0: No zaraz po wykluciu się z kokonu to mogą mieć nawet mniej niż centymetr.
1: Ale już wtedy mają wszystkie te segmenty oprócz siodełka?
0: Segmenty mają, tak. A jak im kret nic nie ugryzie, to tak, mają te segmenty, a z czasem wykształca się siodełko.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o żywienie, to są te liście i to, co w glebie.
0: Tak jest. I na przykład te dżdżownice, wspomniałam już, są takie epigeiczne, czyli żyjące przy powierzchni. One żywią się głównie właśnie tym, co jest na powierzchni. Są te anektyczne, czyli ta nasza rosówka, która wciąga do swoich korytarzy liście z powierzchni. I są jeszcze te dżdżownice, takie właśnie różowe, albo zielonkawe, albo szare, które nazywają się endogeiczne, czyli żyją w glebie i one się naprawdę muszą napracować, żeby się najeść, bo im głębiej w glebie, tym mniej tych resztek roślinnych i one przemierzają dużo metrów, żeby właśnie zjeść troszkę takiej materii organicznej i przy okazji właśnie tworzą nam dużo korytarzy i spulchniają naszą glebę.
1: Dżdżownicom nie zagraża niebezpieczeństwo? Nie są gatunkiem zagrożonym?
0: To jest dobre pytanie, ponieważ właśnie też realizuję teraz taki projekt z naukowcami z Irlandii, z Niemiec, z Francji, z Austrii. No i ja jestem z Polski. I właśnie badamy tą różnorodność dżdżownic w Europie, ponieważ już chociażby na przykład w Niemczech jest dżdżownica, która jest wymieniona w czerwonej liście, a my chcemy sprawdzić tak naprawdę, jak te dżdżownice mają się w Europie, czy różnorodność gatunkowa jest taką stabilną cechą. Wiadomo, że nasze działania, nasze jako człowieka, nie zawsze tym dżdżownicom sprzyjają. Na przykład jeśli rolnik bardzo często orze swoje pole, no to on w ten sposób rozcina też te dżdżownice i one, przynajmniej te, które żyją blisko powierzchni, będą z tego pola albo uciekać, albo po prostu nie przeżyją. Więc możemy trochę wspierać te nasze dżdżownice, chociażby na przykład nie zbierając wszystkich liści w parku, nie trzymając takiego idealnego, gładkiego, czystego trawnika, tylko właśnie zostawiając im trochę jedzenia. Dżdżownice, żeby były szczęśliwe, muszą mieć co jeść, muszą mieć odpowiednią wilgoć w glebie, no i takie sprzyjające warunki do bytowania.
1: Piękne, żeby dżdżownice były szczęśliwe, to my też możemy im jakoś pomóc, bo o tym też mówi kampania Bioróżnorodnie Połączeni, która jest realizowana przez Ministerstwo Środowiska. W jaki sposób my możemy pomóc dżdżownicom, żeby właśnie były szczęśliwe?
0: My na co dzień, no to tak jak już wspomniałam, możemy mieć trochę mniej uporządkowane ogródki. Możemy założyć swój kompostownik i zasilić je też dżdżownicami, które będą pracować na naszą korzyść, a przy okazji my też będziemy produkować mniej odpadów, ponieważ wszystkie odpady roślinne, może bez cytrusów, są w stanie być dostarczone do tego kompostownika i chętnie będą zjedzone przez dżdżownice, a my na wiosnę będziemy mieć super ziemię do ogródka, do doniczki.
1: Tylko zapytam jeszcze, jak dostarczyć dżdżownicę do kompostownika?
0: w dzisiejszych czasach kupić przez internet.
1: Można kupić.
0: Tak, można kupić dżdżownicę, a jeśli ma się jakiś wędkarski pod ręką, to tam można kupić tak zwanego czerwonego robaka. Tak naprawdę tam się kryje Dendrobena veneta, która też jest gatunkiem, który może być używany właśnie do kompostowania. Też jest w paski.
1: No a my przy okazji, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat dżdżownic, no to na wiosnę możemy ich trochę

0: poszukać, poobserwować, jak one sobie żyją, jak się zachowują, to myślę, że musi być ciekawe, kiedy tak będziemy podążać szlakiem dżdżownicy.
1: Chyba jest to ciekawe, bo właśnie w tym projekcie, o którym wspomniałam, który nazywa się Soil Rise, zachęcamy ludzi do zbierania dżdżownic. Jeśli ktoś chce się włączyć w taką, to się nazywa nauka obywatelska, czyli po prostu tacy naukowcy, amatorzy, którzy mają swój ogródek, mają swoje pole, mają blisko i chcą sprawdzić, co tam się rusza w tej glebie, to mogą po prostu w ramach naszego projektu zebrać te dżdżownice, a my później powiemy, jakie tam są gatunki, jakie właściwości ma gleba, w której te dżdżownice występują i tym podobne.
0: Czyli zbieramy takie dżdżownice do jakiegoś pudełka z ziemią, żeby one tam nie wyschły, tak? I możemy je dostarczyć do państwa.
1: Tak, tak naprawdę dokładna instrukcja jest na stronie projektu soilrise.eu. No i można się włączyć. Projekt będzie do 2027 roku, więc jeszcze dwie kampanie przed nami, czyli wiosenna i jesienna.
0: No to ciekawe. To w takim razie zachęcamy do tego, aby obserwować dżdżownice, interesować się nimi, no i przede wszystkim chronić, bo to są bardzo ciekawe i fajne robale. Bardzo pani dziękujemy za to, że mogliśmy się dowiedzieć czegoś na ten temat. A była z nami pani doktor Agnieszka Józefowska z Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki z Wydziału Rolniczo ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Serdecznie dziękuję.
0: A ja zapraszam na kolejny odcinek Dzieciaki koją zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Siubidu, siubidu, siubidu.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
2: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
3: Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
1: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
2: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
1: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
1: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.

0: kicia, kurkę z podwórka wnet przyleciała usłużna kurka.
1: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pucą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
3: Ha, co to gąska?
1: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pucą się, sapią, srogą, ciągną i ciągną, wyciągną.
0: Leciał wysoko bocian długonos.

0: na tę rzepkę też miała proptę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę traf!
2: Wyciągnęli!
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: spaliła. A gdy spadła, to ją trąbą wciągnął słoń.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Hello. Dzisiaj o brytyjskim podwieczorku, a chodzi o 5 o'clock. O 5 po południu warto zrobić sobie przerwę i napić się herbaty. Co to takiego? This is a meal, not a drink. Traditionally, it consists of tea served with fresh baked scones or sandwiches. Small meal, mały posiłek. Powtórzcie i zapamiętajcie. Small meal. A duży posiłek to big meal. Small meal consists of, ten mały posiłek zawiera, consists of, oznacza zawierać coś. It consists of tea, zawiera oczywiście herbatę, która jest serwowana, czyli served, with freshly baked scones. Jeśli coś jest freshly baked, to jest świeżo upieczone. Freshly baked scones. A scone to rodzaj bułeczek angielskich. Są to okrągłe, wyrośnięte, słodkawe bułeczki z rodzynkami, które idealnie pasują do herbaty. A jeśli ktoś chciałby zjeść coś innego zamiast bułeczek, wtedy ma do dyspozycji kanapki. It's a traditional 5 o'clock meal in the UK. It is called an afternoon tea as well. Tradycyjna herbata z powodu tego, że spożywana jest po południu, nazywana jest także afternoon tea. W Polsce można to nazwać podwieczorkiem, czyli małym posiłkiem, który zjadamy przed kolacją. Zapamiętajcie słówka. Afternoon, popołudnie. Tea, herbata. Fresh, świeże. Baked, upieczone. Cup of tea, filiżanka herbaty. Drink, napój. Na dziś to już wszystko. Odcinek znajdziecie także na naszym portalu. Goodbye!

Departament Przelotnych Opadów, Sekcja Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę w słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność znakomicie.

Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę nieprzejrzystą. Jestem malarzem pejzażystą. Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje.

0: się piorunów.
1: Bezpieczne.
0: Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

Hello! Today we're at the playground. Dzisiaj jesteśmy na placu zabaw. Playground to plac zabaw. What is the most fun thing to do at the playground? Jakie są najfajniejsze aktywności na placu zabaw? We can slide down very fast. Możemy zjeżdżać na zjeżdżalni. Slide down. So we can slide down at the playground. But we can also swing. A to jedna z najwspanialszych czynności, czyli zabawa na huśtawce. Swinging oznacza huśtanie się. But also on the playground we can play in sandbox. Żaden plac zabaw nie może obyć się bez piaskownicy. Sandbox. We can build something from sand in sandbox. Na niektórych placach zabaw znajdziemy także rope ladder. To taka drabinka wykonana z lin. We can climb up on the rope ladder. A co z karuzelą? Karuzela to merry-go-round. We can go round on merry-go-round. Możemy kręcić się w kółko na karuzeli. Teraz już wiecie, jakie urządzenia znajdziecie na placu zabaw, ale powtórzmy słówka. Swing, huśtawka. Rope ladder, drabinka linowa. Merry-go-round, karuzela. Slide, zjeżdżalnia. Sandbox, piaskownica. I na dziś to już wszystko. Goodbye!

0: Hello.
1: Lato rozpoczyna się, kiedy w kalendarzu przyjdzie najdłuższy dzień. Zazwyczaj jest to 21 czerwca. It's 21st of June. 21 czerwca. Na pewno odczuwacie temperaturę, która dzisiaj jest na zewnątrz. Jest upalnie. Summer is usually the warmest and sunniest time of the year. Jest najcieplej i do tego jest słonecznie. Summer is usually... Lato zazwyczaj jest the warmest, najcieplejsze, and sunniest i najbardziej słoneczne. Przyroda jest w czasie lata w pełnym rozkwicie. Fruit grows on the trees and plants. Rośliny wydają wtedy plon. Mamy mnóstwo świeżych owoców, truskawki, czereśnie i inne owoce sezonowe. Young animals grow bigger and stronger. Zwierzęta, które przyszły na świat wiosną, stają się silniejsze i większe. Young animals grow bigger and stronger. Powtórzmy słówka. Summer, lato. Grow, rosnąć. Stronger, silniejszy. Warmest, najcieplejszy. Longest, najdłuższy. Usually, zazwyczaj. Na dziś to już wszystko. Goodbye!

Hello! Dzisiaj zajmiemy się czasem przeszłym, czyli tym, co było, tym, co robiliście na przykład w zeszłym tygodniu. Do tego należy użyć czasowników w odpowiedniej formie. Zacznijmy. We had a wonderful weekend. Mieliśmy wspaniały weekend. What did you do? Co robiliście? We played football. We cycled. We went on a trip. Czyli graliśmy w piłkę, jeździliśmy na rowerze, pojechaliśmy na wycieczkę. Słowo play w czasie teraźniejszym, czyli grać, zostało użyte w formie played. Zauważyliście, że dodałem końcówkę ed do tego czasownika, zamiast play mamy played, graliśmy. Istnieje bardzo dużo czasowników, do których kiedy dodamy końcówkę ed, zamieniają się na czas przeszły. We searched for treasures. Szukaliśmy skarbów. We watched cartoons. Oglądaliśmy kreskówki, ale istnieje też cała masa czasowników, których się będziecie uczyć, bo czas przeszły tworzy się po prostu inaczej. One są inne i trzeba je poznać. Ate, jadłem, zamiast eat it. Nie ma czegoś takiego. Went, poszedłem. Formą teraźniejszą jest go, czyli iść, a tutaj mamy

went. Zapamiętajcie je już teraz, bo zwłaszcza went wam się przyda. Sporo dzisiaj informacji, ale najważniejszą jest to, że czasowniki w czasie przeszłym tworzymy poprzez dodanie końcówki ed, jeśli chodzi o formy regularne. Druga opcja, trzeba się ich nauczyć na pamięć. W czasie przeszłym ważne jest też słowo did. Zrobiłem coś. I did it. Zrobiłem to. I did it last year. Zrobiłem to w zeszłym roku. Na szczęście, kiedy używamy did, to już wiadomo, że to czas przeszły i kolejny czasownik w zdaniu może być w czasie teraźniejszym. I didn't watch. I didn't go. Czyli nie oglądałem, nie pojechałem. Zamiast, i to niepoprawne, I didn't watched albo I didn't went. Przyznajcie, że te zdania dziwnie brzmią, ale tak się nie mówi. Zapamiętajcie słowa. Went, poszedłem. Ate, zjadłem. Wrote, napisałem. Saw, zobaczyłem. Goodbye.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.

ząb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły.

też. Pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot,

szef był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A w warsztacie Neptunowym Trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Mój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Jedno wiem, nie poddam się, galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę znów.

0: się i miota. Focha złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drodze.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie.

0: I bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie, Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.
4: Jak będę duży,
5: jak będę duża.
6: Na czym polega praca scenografa? Bo robimy w szkole przedstawienie i pani mówiła, że ktoś będzie scenografem, ale ja nadal nie wiem, co to jest.
7: No to może w takim razie będzie to dobra okazja, żeby w naszej audycji Jak będę duża, jak będę duży opowiedzieć o pracy bardzo odpowiedzialnej, bardzo pomysłowej i takiej, która daje nieograniczone możliwości wymyślania różnych ciekawych rzeczy. I jedną z takich osób spotkaliśmy właśnie podczas pracy w telewizji.
8: Nazywam się Maria Kucia-Albin. No, jestem scenografem, współpracuję z Telewizją tutaj Polską od 40 lat. Akurat w tym roku taki jubileusz obchodzę. Miałam wiele różnych programów dla dzieci. Takim chyba największym ostatnio to były Domisie, które projektowałam i nagrania trwały 15 lat. Także no, zdążyłam się bardzo przywiązać do domisiowych postaci, do tej scenografii. Jeszcze mam w swoim dorobku wiele innych fajnych programów, między innymi Budzik, też dla dzieci, Babcia Róża i Gryzelka, 5-10-15. I dla młodzieży razem z mężem Andrzejem robiliśmy Rower Błażeja.
7: To bardzo znane programy, które mogliśmy oglądać przez wiele lat, a w tej chwili nie znajdujemy się na scenie, ale poza sceną, chociaż tak naprawdę praca scenografa to dotyczy właśnie sceny.
8: No tak, ale zanim na tą scenę się wejdzie, to trzeba wiele dni pracować w innym otoczeniu.
4: Na czym polega pani praca? Bo w szkole organizujemy przedstawienie i chciałabym wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby przygotować scenografię.
8: No najpierw siedzimy sobie sami ze sobą, wymyślamy tę przestrzeń, w której dany program będzie się rozgrywał. No potem to trzeba narysować, zrobić rysunki techniczne, potem współpracować z bardzo fajnymi wykonawcami tej scenografii, ze stolarzami, tapicerami, modelatorami, malarzami. No i ten cały proces może trwać nawet tak do 3 miesięcy, w zależności od skomplikowania scenografii. Potem dopiero przychodzimy na tak zwaną scenę, czyli ja tutaj do studia. Stawiamy tę scenografię. Potem wszystko zależy od tego, czy to się spodoba dzieciakom, czy nie. No jeżeli się spodoba, to program może właśnie trwać na przykład 15 lat, tak jak domisie były.
7: No a teraz znajdujemy się w takim magicznym miejscu, które sceną co prawda nie jest, ale właśnie tutaj jest mnóstwo
8: dekoracji. Tutaj jest taki właśnie ciąg korytarzowy, którym się poruszają takie wózki, na których jest przywożona do studia scenografia nasza. Zanim się ją ustawi w studium, trzeba ją wydobyć z wielkich magazynów i przywieźć do studia, ponieważ tak naprawdę my za każdym razem, do każdego nagrania te dekoracje stawiamy od nowa. Potem ona zaraz po 3 dniach nagrań będzie rozbierana, no i znowu chowana w magazynie. Za miesiąc powtórzy się ten cały cykl. No i tak na tym właśnie polega ta praca przy stałych programach, przy takich cyklicznych programach.
4: Ale scenografia to nie są tylko takie duże rzeczy, jak na przykład wielkie ściany. Są takie rzeczy jak na przykład ubijaczki do piany, albo śrubokręty i młotki.
8: Tak, no tego jest cała masa i właściwie do każdego takiego cyklu nagraniowego. My teraz robimy na przykład 6 odcinków, tak? No i do każdego odcinka, tak już policzyłam kiedyś, to jest około 100 różnych rekwizytów. Także za każdym razem są one inne, więc trzeba je albo gdzieś wybrać właśnie w magazynach, często też wykonać według jakiegoś projektu mojego, no albo gdzieś kupić, zdobyć. Także za każdym razem mam trochę pracy przy tych rekwizytach. Ale jest to potrzebne, bo w związku z tym, że pani redaktor pisze scenariusze, ja do tych scenariuszy muszę się odnieść, właściwie wykonać to, co sobie wymarzyła autorka scenariusza.
4: A czy lubi pani swoją pracę?
8: No nie wyobrażam sobie chyba innej. Co prawda maluję też jeszcze, trochę też piszę, bo mam takie przeróżne zainteresowania, ale z tą pracą jestem związana, tak jak powiedziałam na początku, już 40 lat. Właściwie po studiach prosto tutaj trafiłam. No i sobie nie wyobrażam chyba innej.
4: Czy zdarzają się u pani w pracy różne takie śmieszne momenty?
8: Na pewno i zabawne, i straszne. Nie wiem, których było więcej. Bo tak naprawdę za każdym razem, jak się przychodzi tutaj na nagranie, to jest taki trochę dreszczyk emocji, czy to wszystko tym razem się

0: uda, czy się uda to wszystko złożyć, czy wszystko będzie dobrze, czy będą wszyscy zadowoleni. A z takich śmiesznych rzeczy, no to mogę powiedzieć taką historię, że kiedyś zamówiłam na, właśnie teraz taki robimy odcinek świąteczny, kiedyś też na święta zamówiłam karpia, no żeby na stół można było położyć. No i cóż, właśnie w dzień nagrania przyszedł pan, który miał się tym zająć i przyniósł mi karpia, ale w puszce. Karp, prawda, było napisane, no zgadzało się tak. I od tamtego momentu już się dowiedziałam, że trzeba bardzo szczegółowo wszystko omawiać, co się zleca, no i oczywiście pilnować tego.
1: A co jest najtrudniejsze w pani pracy?
0: Najtrudniejsze jest chyba rozstanie z danym projektem, jak się coś kończy. To jest chyba takie przykre, bo po prostu patrzę na to, jak to, co zbudowałam, musi się rozebrać tak na części i znowu gdzieś tam albo wróci do magazynu, albo wręcz jest rozbijane i niszczone. To jest takie przykre.
2: No ale tak naprawdę dzięki pani możemy sobie wyobrazić, jak wygląda właśnie dane miejsce. Jak powinno wyglądać studio nagraniowe, a jak powinien wyglądać pokój, dom, a może nawet cała aranżacja na zewnątrz.
0: Dla scenografa, przynajmniej dla mnie, najciekawsze jest kreowanie czegoś od zera. Znaczy uwielbiam robić takie scenografie, gdzie mogę sobie wymyśleć wszystko, począwszy od kształtu kwiatka, którego w ogóle nigdy nie było i nie będzie, prawda, na świecie, poprzez właśnie kształt tego pokoju, czy okna, czy no wszystkiego. To jest fajne. Wymyślanie czegoś, czego jeszcze nie było. I staram się, jak mogę, jak tylko mi ktoś pozwoli na to, to właśnie takie rzeczy robię.
2: A w Domisiach dużo było pracy, dużo było właśnie tworzenia takich scenografii?
0: Tam to właściwie chyba każdy element był wymyślony. Od zera, narysowany. Tam z mężem pracowaliśmy i też jego zasługi jest bardzo dużo, bo na przykład on wymyślił, że niektóre przedmioty, które wymyśliliśmy, na przykład kredki czy duża truskawka, że to wszystko będzie mówiło i stanie się częścią zespołu teatralnego, można powiedzieć, który wchodzi w reakcję, w interakcję z aktorami, tamisiami. To była fantastyczna przygoda.
2: A co trzeba zrobić, żeby zostać scenografem?
0: No od dziecka właściwie troszeczkę trzeba się zamknąć ze sobą, z kartkami, z ołówkami, z kredkami, trochę poprzebywać w swojej wyobraźni. No akurat w moim przypadku to było też później liceum plastyczne, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. No i to, że w ogóle lubię to robić po prostu. Nie wyobrażam sobie niczego innego. Nie nadawałabym się chyba na kogokolwiek innego. Tę zdolność we mnie tak naprawdę odkrył brat, który kiedyś powiedział, że no słuchaj, no musisz się zająć rysunkiem, bo chyba to ci najlepiej w życiu wychodzi. I tak mnie chyba ukierunkował. No pomógł mi tutaj znaleźć tę drogę.
2: Bardzo dziękujemy za to, że zabrała nas pani na to zaplecze w miejsce, którego nie widzimy w telewizji ani w teatrze, ale które jest niezwykle ciekawe pod względem ilości różnych rekwizytów i elementów potrzebnych do stworzenia takiej scenografii. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja już chyba mam pomysł, jaką zrobię scenografię do przedstawienia.
2: Bardzo dziękujemy za to, że słuchaliście naszej audycji Jak będę duża, jak będę duży i zapraszamy w następny czwartek już o godzinie 15:30. Do usłyszenia.
1: Jak będę duży, jak będę duża.

0: Zgrajmy się!
1: Dzień dobry, tu Patryk Bartoszewski. Razem ze mną, tutaj w naszym studiu polowym Polskiego Radia Dzieciom są...
2: Radek Różański!
1: Czyli Radek Różański i...
3: Krzysztof Orłowski.
1: Krzysztof Orłowski. Jest Radek i Krzysztof. Bardzo mi miło, panowie. My już się kiedyś mieliśmy okazję poznać, ale muszę przyznać, że trochę się zmieniliście. Czy mogę mieć do was prośbę?
2: Tak, tak, tak.
1: Bardzo się cieszę. To wielka przyjemność mieć prośbę do takich panów jak wy. Pierwsza moja prośba jest, proszę podzielić tę kartkę na pół. Dałem właśnie chłopakom zwykłą kartkę A4 i proszę o to, żebyście zrobili z niej dwie kartki, ale takie w miarę równe. Proszę bardzo, Krzysiek tutaj bardzo dokładnie przygotowuje się do podziału. Czy możesz powiedzieć, jak dzielisz kartkę na dwoje, na dwie części?
3: Jedna na pół, tak może tam, żeby później dało się równo przerwać.
1: Bardzo dobrze. Zgina i jeszcze na dodatek dociska kciukiem i... No gdzie tam, chłopaki, do super to jeszcze trochę nam brakuje, ale gwarantuję, że zaraz zrobimy coś super niezwykłego. Mamy dwie kartki, jedna jest dla Radka, druga jest dla Krzyśka i mamy dwa długopisy. One powinny mieć ten sam kolor, ale znalazłem tylko ciemnobrązowy i czarny. No przykro mi. Ale nie jest mi przykro w związku z tym, że mogę nareszcie dać wam zadanie niezbyt łatwe. To będzie już trudne zadanie. Gotowi?
2: Yes.
1: Alright. Zatem bardzo proszę, panowie, narysujcie siebie tak, żebym na obrazku był w stanie was rozpoznać. Na kartce narysujcie swoje miniatury. Co to znaczy miniatura?
2: Taki miniaturowy ja.
1: Bardzo dobrze. A miniatura samochodu? Co to by była miniatura samochodu?
2: To na przykład taka zabawka auto.
1: Cześć. Rafael, czy ty do nas dołączysz?
4: Tak.
1: Świetnie, bardzo się cieszę. Cześć. Myśmy już co prawda rozpoczęli tutaj nasze spotkanie w ramach cyklu Zgrajmy się, ale proszę bardzo i dla ciebie też będzie kartka. Zorganizujesz sobie coś do pisania? Rafael skoczy po coś do pisania, ja przygotuję mu karteczkę. Chociaż nie, mamy tutaj eksperta od przygotowywania karteczek. Proszę bardzo, Krzysztof tutaj zaraz zrobi odpowiednie czary-mary, hokus pokus. Już przykłada wszystkie karteczki odpowiednio, tutaj ciach, fryk. I proszę bardzo, będziemy się wszyscy razem bawili w coś, co... będzie wariacją na temat. Wiemy już, co to jest miniaturka, że to mała wersja czegoś dużego. A co to jest wariacja na temat?
2: Oddaję głos Krzysiowi.
1: Krzysztofie, żeby było jasne, możesz zmyślać.
3: Nie wiem, może coś, nie wiem.
2: Może Rafael coś powie?
1: Rafaelu, tylko powiem ci, co tutaj jest do zrobienia. Narysuj proszę siebie, miniaturkę siebie na tej kartce i powiedz, co to jest wariacja na jakiś temat? Słyszałeś kiedyś o wariacji na temat?
3: Trochę.
1: A co to może znaczyć?
3: Wariacja to jest to, że na przykład jak coś zrobimy i odwrócimy, czyli że będzie trochę inaczej, to jest wtedy wariacja.
1: Czyli na przykład może być wariacja piosenki, albo wariacja wiersza, albo wariacja na temat zabawy. Zabawy wchowanego. Na czym polega zwyczajna zabawa wchowanego? Proszę bardzo, kto chciałby opowiedzieć?
5: Ja myślę, że chowanego chodzi o to, że jedna osoba liczy na przykład do nieskończoności albo do 10, a reszta musi się gdzieś na przykład schować.
1: Tak jest. To gdybyśmy chcieli zrobić wariacje na temat zabawy wchowanego, to jakie przychodzą wam do głowy wariacje?
5: No, że na przykład wszyscy muszą się schować i jednocześnie liczyć, ile czasu zajmie, aż nie będą mogli się schować.
1: To bardzo skomplikowana wersja i to taka wariacja dość potężna.
5: Albo taka, że jest jedna osoba się chowa, a na przykład 9 osób szuka.
1: Jedna osoba się chowa, 9 szuka. No to ciekawe. A na przykład, czy Among Us to jest wariacja na temat tego gry wchowanego? Znacie grę Among Us?
5: No, tak średnio.
1: No ja też tak średnio bym powiedział. A wy, jakie jest wasze zdanie, Rafaelu?
3: Ja nie do końca.

0: znam tą grę. I można też taką modyfikację, że tam też jest chowanego.
1: Właśnie, jest wersja wchowanego, ale sama gra w Among Us no, nie jest dokładnie tym samym. Natomiast my dziś spróbujemy się zabawić wchowanego. Mam dla was taką propozycję. Spróbujemy schować te wasze miniaturki, bo przestrzeń, w której jesteśmy, czy jest tutaj dużo miejsc, w których wy moglibyście się schować?
0: No, mało. Moim zdaniem można się tutaj w różnych miejscach schować.
1: No, Radek pobiegł, żeby pokazać, ale on się chowa do dziurki, do takiej w klocku, to... O, jeszcze się próbuje przykryć. Dobra, niech będzie, że tamta kryjówka się liczy. Tutaj pod biurkiem też jest kryjówka. Ile jeszcze mamy kryjówek?
0: Można jeszcze się pod stołem ukryć i zakryć się krzesłami.
1: Okej, mamy już kilka tych kryjówek, ale wiele więcej ich w tej sali nie ma, bo jesteśmy w sali, w której jest dużo miejsca takiego wolnego, takiego, po którym możemy chodzić, do którego możemy zajrzeć.
2: Takiego swobodnego.
1: Tak, jest dużo takiego miejsca, odkrytego, ale chyba dzięki naszym miniaturkom uda się pobawić w chowanego. Coś wam już przychodzi do głowy? Jak mogłaby wyglądać wariacja na temat tej gry z miniaturkami?
0: Tak.
1: A jak mogłaby wyglądać?
3: Można by na przykład włożyć pod krzesło, tak żeby nie było widać do tej dolnej ścianki.
1: Czyli te miniaturki byłyby nami. My bylibyśmy reprezentacją tych miniaturek. Chcesz zagrać w taką wersję, Rafaelu?
0: Mhm.
1: To świetnie. To w takim razie... Nie, poczekajcie, jeszcze nie chowajcie. Mam taką propozycję, że za pierwszym razem to ja będę liczył i szukał waszych miniaturek. Uwaga, będę liczył do 10. A tutaj ważne pytanie w sumie od Rafaela. Czy można składać tę kartkę? To nie składajmy. Nie składajmy, bo wtedy będzie bardzo trudno. Moglibyśmy ją zgiąć w kulkę i gdzieś wyrzucić. A umówmy się, że chowamy tę postać w sali i nie zginamy kartki. Uwaga, 3, 4. Ja liczę.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: O! I tutaj muszę od razu zaznaczyć, że Radek popełniłeś, Radku, strategiczny błąd. Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: No bo chłopcy dobiegli do mnie, zanim ja skończyłem liczyć, zanim zacząłem patrzeć. A ty biegłeś, jak ja skończyłem liczyć. W związku z tym od razu wiem, gdzie szukać twojej miniaturki. Spodziewam się, że będzie gdzieś w tej części sali. Wydaje mi się, że może być gdzieś pod tymi klockami. Gdzie ona może być? Chyba tutaj nie. Chyba tutaj nie. Radku, gdzie ona jest? Ojej, Radek też zniknął. A to już wariacja na temat wariacji jest! Mam! Tylko sprawdźmy, czy to rzeczywiście Radek. Chłopaki, czy to Radek? Tak jest, po miniaturce rozpoznaję, że zobaczyłem Radka. Nie wiem, skąd wy jesteś miniaturką. Nie wiem, chłopaki, skąd wy przybiegliście, ale zakładam, że nie chowaliście się obok Radka. W takim razie poszukam gdzieś tutaj. Może tu? A! Nie. Może tu? A! Nie. To gdzie to może być? Pod stołem nie ma. Tak, miejsce to prawdopodobne. Prawdopodobna opcja, bo tu Radek mówi, że w jakimś miejscu powinno być to ukryte. Gdzie jesteś, miniaturko Krzyśka? Gdzie ona może być? Krzysiu, czy możesz mi coś podpowiedzieć?
5: Pudełko.
1: Pudełko? Pudełko, pudełko. Tutaj są pudełka. W takim razie zajrzę tu. Jest! Jest! Znalazłem! I to jest chyba miniaturka Krzyśka, prawda? Proszę bardzo, brakuje jeszcze Rafaelowy. Ja miniaturki nie zrobiłem. Ale poczekaj, żeby to miało sens, to musisz zadać pytanie. O proszę, jak miło, chłopaki, jaka fajna niespodzianka. Tutaj koledzy zrobili moją miniaturkę, taką małą wersję mnie. Jest i ma nawet taką brodę jak ja. Dziękuję i czapkę. Super, bardzo mi miło. I ukryli ją dla mnie. No i sprawdźmy w takim razie. Rafaelu, a czy ty masz dla mnie jakąś podpowiedź? Możesz mi coś podpowiedzieć?
0: To jest schowane obok plastiku.
1: Obok plastiku. No to wydaje mi się, że plastikowe są pudełka tutaj.

0: szafce? Nie. Ale plastikowe są również te wielkie klocki w rogu sali. Jest! Znalazłem, oto Rafael. O, proszę, ty na swojej miniaturce masz gitarę, zgadza się?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Bo na święto dostałem gitarę elektryczną.
0: To gratuluję ci takiego pięknego prezentu. Chłopaki, chodźcie tutaj ze swoimi miniaturkami. Zagramy jeszcze raz?
2: Tak!
0: Krzysiu, wyjdź spod tych klocków, bo ja wiem, że ty tam jesteś. Krzysiu przebrał się za klocek. No proszę bardzo. Tutaj są w rogu do sali takie wielkie klocki. Uwaga, w takim razie chłopaki mają swoje miniaturki, a my z Radkiem liczymy. Macie 10 sekund, żeby ukryć swoje miniaturki.
3: 10, raz, 9, dwa, 8, trzy, 4, 7, 5, 6, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 1. 10. Szukam!
0: No, chłopcy wrócili, a tobie daję mikrofon. Musisz na bieżąco komentować, gdzie idziesz i co.
4: Okej, dobrze, to sprawdźmy najpierw pod stolikiem. O nie, jakoś sprytnie tego tutaj nie schowaj. A może w śmietniku? Ha! I znaleźliśmy oto miniaturkę Krzysia i papierek po lizakach. Teraz został nam tylko Rafał i... Znalazłem miniaturkę pana Patryka. Dobrze. Jakaś podpowiedź, Rafael?
1: Blisko ciebie.
4: O, co tam jest? Jakaś dziwna miniaturka Rafaela. To jesteś ty?
1: Nie. Dobra, sobie idę.
4: Idę! Mamucie, już znaleźliśmy miniaturkę Rafaela, która jest dziwniejsza niż pan.
0: Ja wyjaśnię, co się przed chwilą wydarzyło. Otóż, słuchajcie, zdarzyło się coś niesamowitego, za co bardzo wam dziękuję. Zostańcie jeszcze sekundę, dosłownie chwileczkę. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że bardzo jestem szczęśliwy, że stworzyliście wariację na temat wariacji. Bo wariacją na temat naszej gry w chowanego było to, że chowaliśmy miniaturki. Nie siebie, tylko narysowane wersje siebie. A wy zrobiliście coś jeszcze bardziej niezwykłego. Była taka zasada, że miniaturkę odnosiliśmy na stolik. Zgadza się?
1: Tak.
0: A później można było podebrać tę miniaturkę ze stolika, troszkę ją tak sobie... Może nawet ukraść i schować w swoim własnym miejscu, czyli można było wielokrotnie chować miniaturki innych ludzi. Czy to jest jeszcze ciekawsza wersja zabawy w chowanego?
1: Tak.
0: A jak myślicie, w jakich jeszcze sytuacjach, w jakich miejscach przydałaby nam się taka wersja gry w chowanego? W jakich miejscach, poza salą, w której przeważnie są lekcje, moglibyśmy zagrać w ten sposób w chowanego?
1: No, można by na przykład chować, nie wiem, ubranie. Bluzę na przykład, albo rękawiczki.
0: Jakąś rzecz, która do kogoś należy. Można by taką wersję zrobić. Masz jeszcze swoją propozycję, Rafaelu?
1: Na przykład kluczyki.
0: O nie, kluczyków to lepiej nie chowajmy. One mają doskonałe zdolności do chowania się samemu. No, a chodziło mi o to, że na przykład jak jesteśmy na koloniach i jesteśmy w pokoju, w którym siedzimy tydzień albo dwa tygodnie, to dobrze znamy tę przestrzeń, prawda?
1: Tak.
0: A tam moglibyśmy też zabawić się w takie... W taką wersję, w taką wariację gry w chowanego, prawda?
1: Tak.
0: A na przykład w samochodzie, jak sobie jedziemy z bratem, z siostrą albo z kolegą lub koleżanką, czy też możemy zagrać w taką wersję chowanego?
1: Tak.
0: No pewnie, że tak. I to są miejsca, w których możemy wykorzystać wariacje na temat tego podstawowego pomysłu, na temat gry w chowanego. Jeszcze raz wielkie dzięki, gigantyczna piona dla Krzyśka, dla Rafaela i taka mentalna piąteczka dla Radka, bo już sobie poszedł. Dziękuję wam ślicznie. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
1: A nie będziesz po nich chory?
0: Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze.

0: Tort serowy cutacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie!

0: dzikimi szlakami.
1: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Atasiu!

0: Stasiu, spokojnie.
1: Naprawdę o to nam chodzi?
0: Żeby już zacząć łagodnie.
2: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
0: Jacuś i Ewa z Kanady.
2: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
0: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
2: Myślisz, że Basia gotowa?
0: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
2: Na koniu też słuchać da się?
0: Słuchali nas nawet przy lunchu.
2: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
0: Kacperek mieszka w Legnicy.
2: W Hajnówce słucha nas Hania.
0: Bartuś na Woli, w stolicy.
2: Skoro się wszyscy zebrali...
0: I jeszcze przekąski, napoje.
2: Czy moglibyśmy pójść dalej?
0: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
3: Bo się doczekać nie może.
0: Żeby nas znowu usłyszeć?
2: Niech tylko album otworzy.
0: Ten od sławnego Bociana?
2: Palec na karcie położę.
0: Cudny ten prezent Floriana.
2: Czy chcesz się w dalekie z nami?
0: Właściwie to bardzo dawne.
2: By się stać podróżnikami.
0: I odwiedzić miejsca sławne.
2: Wyobraźnię pobudzimy.
0: Chcielibyście ruszyć z nami?
2: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
0: Wraz z naszymi słuchaczami.
2: Piramidy, wikingowie.
0: Dinozaury i rycerze.
2: Każde z was się zaraz dowie.
0: Jak usłyszę, to uwierzę.
2: Rozkręcamy znów magiczny.
0: Już nie mogę się doczekać.
2: Nasz wehikuł historyczny.
0: Suchy piasek, mokra rzeka.
2: Otwórz album i ruszamy.
0: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
2: My się dobrze na tym znamy.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
2: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
2: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
2: Bez tego nie zacznie się podcast.
0: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
2: Tak, to sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręć!

0: I jeszcze tylko ułożę pluszaki na półeczce i komiksy. Nareszcie mogę trochę odpocząć. Od rana tylko sprzątanie i sprzątanie. I czyżbym zostawił zakupy za drzwiami? Zapomniałem je wnieść? Niemożliwe. A któż to się czai za drzwiami? Nie możesz zapukać?
1: Ofusz! Agafu! Ofusz!
0: Jaki znowu ofusz? Zaraz. A może to...
1: Ofusz!
0: Michaś?
1: Ofusz!
0: Chyba ma jakieś kłopoty. Trzeba go uratować.
2: Adasiu, nie mogłeś wolniej otwierać drzwi? Wszystko mi wypadło.
0: Mogłeś coś powiedzieć, no albo zapukać.
2: Nie mogłem zapukać, bo przecież miałem łapki zajęte.
0: A dlaczego nie zapukałeś, tylko straszyłeś mnie jakimś ofuszem?
2: Mówiłem otwórz, tylko w zębach jeszcze trzymałem skakankę.
0: Rzeczywiście. To wchodź, nie będziemy tak stać na korytarzu, no. Chcesz pół batona?
3: A dlaczego tylko pół?
0: No, bo już trochę zjadłem, o proszę.
3: Ale to za ostatką maleńkiego gryzek. A daj, bo strasznie zgłodniałem.
0: No po co ci to wszystko, Michasiu? To na jakieś zawody?
3: Tak. A skąd wiesz? Słyszałeś już coś o nich, tak?
0: Nie rozumiem, o czym miałem słyszeć.
3: O naszych zawodach w przedszkolu, a właściwie międzyprzedszkolnych.
0: Pierwszy raz słyszę, że są jakieś międzyprzedszkola. A co to takiego?
3: No to zawody takie, w których startują przedszkolaki i... ich najbliżsi, najlepsi przyjaciele.
0: I co? Pomyślałeś o mnie?
3: Aha.
0: Bardzo mi miło, Michasiu, dziękuję.
3: Tylko, że mamy bardzo mało czasu i... no najgorsze, że nie wiem, jak to będzie wyglądać.
0: To wasza pani Basia wam nie powiedziała?
3: Mówiła, ale uciszałem wtedy Bartusia, żeby nie krzyczał i nic nie słyszałem.
0: To jak chcesz wystartować? I to ze mną? W czymś, o czym nic nie wiesz?
3: Spokojnie, Adasiu. Coś tam usłyszałem, że to ma być taka jakby olimpiada.
0: Olimpiada? A co to takiego?
3: Znaczy, nie pamiętam, czy olimpiada, czy igrzyska, bo pani na zmianę mówiła raz tak, raz inaczej. Raz tak, raz inaczej.
0: No dobrze, a po co tu to przyniosłeś? Do czego to będzie potrzebne?
3: A, to z Leszka garażu. On ma tam siłownię.
0: W garażu ma siłownię? A może elektro?

0: Siłownie? Czy siłownia to coś do auta?
1: Nie, siłownia to takie miejsce, w którym się ćwiczy. Ćwiczy się normalnie, no więc wziąłem tyle, ile uniosłem, a w zęby jeszcze skakankę.
0: No tak, ojej, to strasznie ciężkie. Wojtek ma podobne te, jak to się nazywa, hantle. I o, ćwiczy tymi hantlami mięśnie rąk.
1: A to są kółeczka do kręcenia brzuchem, o. Ale na mnie się nie chce kręcić.
0: Na mnie to nawet nie wejdzie. A skakankę to znam, skakałem kiedyś.
1: I jak było, fajnie?
0: No nie za bardzo. Sąsiedzi się denerwowali, że im sufit pęka.
1: Czyli niepotrzebnie to wszystko przyniosłem?
0: Czemu nie? Przyda się. No ale lepiej odnieśmy to, zanim Leszek się zorientuje.
1: Masz rację. Dopiero by mi dał burę za wzięcie bez pytania, daj spokój.
0: A później musimy zapytać o te igrzyska i olimpiady kogoś, kto się zna, wiesz.
1: Chyba nawet już wiem, kogo masz na myśli, prawda?

0: wszystko ustawione. Uch. Tak, ja czekaj, to jeszcze. O, to tu stało. Aha. No, dzięki, Adasiu, z tobą to poszło błyskawicznie.
1: No, a teraz możemy ruszać do dziadka Ignacego. Bo chyba i jego miałeś na myśli,
0: no,
1: co
0: pewnie,
1: nie?
0: Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że na dziś zapraszał na deser.
1: O, a dziadkowi nie wolno.
0: Nie wolno, nie.
1: A już na pewno nie w sprawie deseru.
0: O, no nie, to, nie.
1: A w drogę, Michasiu.
0: Drogę. Adasiu, ty mógłbyś startować w zawodach.
1: Ty też nieźle sobie radziłeś, przyjacielu. Wspaniale przeskakiwałeś leżące patyki.
0: O, kilka razy to zaczepiłem tymi rzeczami o gałęzie. Strasznie to niewygodne. Strasznie. Mm-hmm.
1: Pewnie nie musieli tego nosić po lesie, tak jak my.
0: Najważniejsze, że jesteśmy. Pukaj, Adasiu, bo masz wolne ręce.
2: Witajcie, chłopcy. A czemu jesteście tacy zjajani, co biegaliście w maratonie?
1: Przyszliśmy na herbatkę i ciasteczka, dziadku Michasia.
2: A zawsze chętnie was ugoszczę, zapraszam. Wejdźcie, bo dzisiaj straszny ziąb.
0: To prawda, nieźle wieje, dziadku. I trochę zmarzliśmy.
1: Przydałoby się coś na rozgrzewkę.
2: Akurat zaparzyłem świetną mieszankę afrykańską. Doskonale was rozgrzeje, przekonacie się.
1: O, ja pachnie jak dzika wyprawa na pustynię. Taka słoneczna i gorąca.
0: Przydałaby się jakaś wycieczka w cieplejsze miejsca.
1: Im goręcej, tym lepiej.
2: Za chwilę się rozgrzejecie, ale na pewno przyszliście od tak sobie, tak?
1: Oczywiście, bo bardzo lubimy tu przychodzić.
0: Na ciasteczka i herbatkę.
1: Tak.
2: Aha, czyżby. Ja was dobrze znam i widzę, że coś was gryzie, basałyki.
1: Oj tam, i takie tylko jakieś małe.
0: Gdybyś tylko miał chwileczkę, no to byśmy może cię zapytali, dziadku, byśmy może.
1: Mm-hmm. Bo zaczęliśmy się zastanawiać nad sportowcami, tymi olimpiarzami.
2: A nie olimpijczykami?
1: Być może, ale to trudne słowo, musisz przyznać. Olimpijacielami.
2: Olimpijczycy.
0: Ci, co biegają i dostają medale,
1: tak,
0: dziadku.
1: Tak, to ci.
2: Piękna idea. Narodziła się w starożytnej Grecji.
1: No ale ostatnia była przecież.
2: Właściwie Igrzyska Olimpijskie.
0: A nie Olimpiada?
2: Olimpiada to okres czteroletni stosowany w starożytności na oznaczenie okresów pomiędzy igrzyskami.
1: A nie, że olimpiada jest co 4 lata?
2: Ach, no, olimpiada to również współcześnie rachuba stosowana do obliczenia kolejnych letnich igrzysk olimpijskich przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
1: A, to oni mają taką flagę z kółkami, prawda?
0: W 5 różnych kolorach.
1: Tak, jako symbole różnych kontynentów. A co to te igrzyska?
2: Igrzyska olimpijskie to duże międzynarodowe wydarzenia sportowe organizowane zwykle co 4 lata.
1: I jak to zwykle, to nie zawsze?
2: Aha, co 4 lata są organizowane letnie igrzyska olimpijskie, a później po dwóch...
1: Po dwóch?
0: Następne igrzyska?
2: Tak, ale zimowe igrzyska olimpijskie. W tym roku...

0: Mieliśmy w Paryżu letnie.
1: Ale sprytnie ktoś to sobie wymyślił.
0: Na cześć starożytnych igrzysk olimpijskich.
2: Starożytnych, czyli z którego roku?
0: Dawno, dawno temu odbyły się zawody olimpijskie organizowane w starożytnej Grecji.
1: W Grecji? O, to tam mają cieplutko.
0: A pierwsze nowożytne, czyli współczesne, to letnie igrzyska olimpijskie w 1896 roku.
2: To dawno temu.
0: Oficjalnie znane jako igrzyska, jako pierwsza olimpiada, zawody w Grecji w Atenach od 6 do 15 kwietnia 1896 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał król Grecji Jerzy.
1: Król otwierał? Ojejku, super, to takie królewskie igrzyska, co nie?
0: 128 lat temu i były to pierwsze igrzyska olimpijskie od czasów starożytnych.
1: Tych w tej dawnej Grecji?
0: Pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji co 4 lata. Pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się w roku 776 przed naszą erą.
2: Czyli jak dawno temu, dziadku?
0: Dokładnie 2800 lat temu. Na czas igrzysk olimpijskich zaprzestawano wojen. Igrzyska trwały 5 dni, a reszta czasu była przeznaczona na wyruszenie i powrót z igrzysk przez widzów i zawodników.
2: No tak, bo nie było ani pociągów, ani samolotów.
1: Kiedyś to musiały być dopiero piękne medale. Złote, srebrne i te...
2: Te brązowe, one były brązowe. Chociaż ja wolałbym zielone.
1: Ja chyba też.
0: Na starożytnych igrzyskach zwycięzca otrzymywał wieniec laurowy albo oliwny.
1: A, laurowy, to takie liście, które babcia Janeczka wrzuca do rosołu.
2: I nie dostawali medali? To słabo.
0: A, byli uwielbiani, pisano o nich wiersze, śpiewano piosenki, wznoszono im pomniki, noszono ich na rękach.
1: A dużo było wtedy konkurencji sportowych, dziadku Michasia, więcej niż teraz?
0: Najpierw były wyścigi rydwanów na hipodromie, czyli takie zaprzęgi szybkich wozów.
1: I jak dzisiaj samochodowe wyścigi, takie zawody, nie?
0: Tak, następnie rozgrywany był pentatlon, czyli pięciobój składający się z biegu, skoków dal, rzutów dyskiem i oszczepem oraz zapasy.
2: I to wszystko?
0: Następnego dnia były biegi chłopców.
1: O, na takich biegach to moglibyśmy, Michasiu, wystąpić.
0: A czwartego dnia rozgrywane były zawody, w których zawodnicy wykazywali się siłą, odwagą i wytrwałością.
1: Jak się wykazywali?
2: A co to były za dyscypliny, dziadku?
0: No, zapasy, boks, czyli pankration oraz wyścigi w pełnym uzbrojeniu.
1: Tu musieli się nieźle spocić.
0: I w ostatnim dniu zwycięzcy, olimpionicy, otrzymywali wieńce oliwne z gałęzi świętej oliwki oraz mieli prawo do postawienia swego posągu w gaju Zeusa.
1: A ten najdłuższy bieg to skąd się wziął?
2: Ten makarończyk czy marokańczyk.
0: Maratończyk, czyli uczestnik maratonu.
1: O właśnie, maratonu. To stamtąd biegali?
0: Nazwa pochodzi od miejscowości Maraton w Grecji, po zwycięskiej dla Greków bitwie z Persami pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą. Armia perska wypłynęła w kierunku bezbronnych Aten.
1: Tam, gdzie była ta olimpiada?
0: Aha, i widząc to, Grecy udali się co sił w nogach do miasta, przybywając równocześnie z okrętami perskimi.
2: Co? To oni wszyscy tam biegali?
0: O niejaki Filipides pobiegł do Aten, by opowiedzieć o zwycięstwie i poinformować Ateńczyków, że płynie ku nim flota perska. Po przekazaniu tego padł na bieżnię.
1: A to daleko było?
0: No, w rzeczywistości dystans między Maratonem a Atenami wynosił 37 kilometrów.
2: To strasznie daleko.
1: Właśnie.
0: Ale na igrzyskach w Londynie postanowiono zwiększyć tę liczbę do 42 kilometrów i 195 metrów, bo tam siedział król akurat.
1: Aha, jeszcze więcej. To jak oni długo biegną?
0: Rekord Polski z 2012 roku należy do pana Henryka VI i wynosi 2 godziny, 7 minut i 36 sekund. A rekord świata Kelvina Kiptuma z Kenii z 8 października 2023 roku to 2 godziny i 35 sekund.
2: W 2 godziny 42 kilometry? To chyba samochodem.
1: A, albo takim elektrycznym rowerem.
0: Na własnych nogach, chłopcy.
1: I to się zaczęło 2800 lat temu w Grecji?
2: Super byłoby to

0: Zobaczyć.
1: Właśnie,
0: nie?
1: Tak.
0: Super.
2: To, co was zatrzymuje, zróbcie sobie wyprawę historyczną do starożytnej Grecji.
3: Świetna myśl,
0: dziadku. Biegnę po album, może znajdziemy w nim rysunek olimpijski.
3: A ja po pozostałe niezbędne rzeczy. Uwaga! Otwieram album!
0: Wskazujemy właściwą stronę ze stadionem i tymi błyszczącymi sportowcami.
3: Wlewamy kropelki mleka wielbłądzicy do bańkownicy.
0: Czekamy, aż chmurka urośnie, pompujemy. I wskakujemy do niej.
3: I moment! Jeszcze trzeba posypać magicznym pyłem z samego czubka piramidy.
0: To ja posypię.
3: Posyp,
0: ciach, ciach, ciach, ręczęcem.
3: I jeszcze zaklęcie.
0: Jakie zaklęcie?
3: No jak to jakie? Od Bociana Floriana, który nam podarował ten album.
0: Ach, to! To w takim razie zaczynaj, Adasiu.
3: Tak jest. Uwaga, zaczynamy. Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
3: Zanieść nas do miejsca tego.
0: W albumie Floriana pokazanego.
3: I przez nas palcem wskazanego.
4: Ojej!
0: No. No i się zaczęło. Gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce?
3: No co, ty nie poznajesz? No to chyba stadion i ta olimpiada grecka.
0: Znaczy igrzyska olimpijskie. Udało się. Ale tu cieplutko.
3: Miałem to powiedzieć. Mnie to odpowiada. Nawet gdyby było jeszcze cieplej.
0: Tylko, że nasza bańkochmurka jest dzisiaj jedyną chmurką na niebie. Nie ma innych chmurek.
3: Masz rację. Miejmy nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Bo zobacz, wszyscy wpatrzeni w stadion.
0: Ale ci zawodnicy nie mają sportowych ubrań.
3: No... Nic nie mają.
0: No, gołe.
3: Nawet butów, tylko jakieś sandałki.
0: I wszyscy się strasznie błyszczą, oj, jakby tak. Się nasmarowali kremem do opalania.
3: No to akurat rozumiem, wiesz, przy tym słońcu to nic dziwnego. Trzeba mieć krem z filtrem.
0: Z jakim filtrem? Takim do wody?
3: Nie, filtrem przeciwsłonecznym. Co, nie uczyli was tego w przedszkolu?
0: Przeciwsłoneczne to najlepsze są okulary.
3: Tu nikt nie ma okularów.
0: Dziadek mi opowiadał, że okulary przeciwsłoneczne to wynaleźli w Chinach.
3: Ty, zobacz, mają podium.
0: Aha.
3: Takie samo jak u nas.
0: Tylko dziadek mówił, że nie mieli medali, tylko jakieś gałęzie.
3: Ty, po co im były potrzebne gałęzie?
0: No może, żeby się wachlować, żeby odganiać komary czy muchy.
3: Misiu, spójrz w tamtą stronę, tam gdzie ten kurz, zobacz.
0: To samochód jedzie albo autobus.
3: Co ty, no, wtedy nie mieli jeszcze samochodów, tylko wozy z końmi.
0: Ale to nie powóz. Tam tylko... To jeden człowiek biegnie.
3: Biegnie? Biegnie i coś krzyczy, ale zaraz upadnie.
0: Ale musi być zmęczony, nie?
3: Wygląda, jakby przybiegł z innego miasta.
0: O, w tym upale to musi też być nieźle spocony.
3: Cicho. Czy ty rozumiesz, co on krzyczy?
0: Nic a nic. To na pewno w jakimś obcym języku.
3: No tak, obrazek pokazywał Grecję, to pewnie krzyczy po grecku.
0: A mnie się wydaje, że on ciągle powtarza makaron... I makaron, makaron.
3: No to może jest głodny. Albo to Włoch.
0: Ale dlaczego Włoch miałby krzyczeć o makaronie w Grecji?
3: Bo może przyniósł jedzenie z pizzerii.
0: Wszyscy na stadionie patrzą na niego, jak wbiega.
3: Biegnie i krzyczy, krzyczy i biegnie.
0: Ten makaron, makaron.
3: Ta.
0: Wiesz co, on nie wytrzyma już więcej. Zobacz, zaraz padnie, zobaczysz. Upadnie na bieżnię.
3: A może to ten Marokańczyk, Michasiu?
0: Makarończyk?
3: No. Słyszałeś, Misiu? To nasza bańka pęka.
0: Nawet poczułem, jak zadrżała. Nie ma co, coraz głośniej trzeszczy.
3: Szkoda, że nie możemy nic więcej usłyszeć, ale byłoby...
0: Ojej! Nie zdążymy ani usłyszeć, ani zobaczyć, co było dalej.
3: Oj, szkoda, bo tu jest tak cieplutko, nie to, co w Polsce.
0: Bylebyśmy tylko dolecieli do domku dziadka. Adasiu, trzymaj się spokojnie!
3: Michasiu!
0: Wylądowaliśmy.
3: Hurra!
2: Jak wam się podobała wyprawa, Masałyki?
3: Widzieliśmy olimpiarzystów.
0: I makarończyków. Mm-hmm. Od makaronu
2: tak,
0: tego.
2: Tak. Chyba olimpijczyków i maratończyków, tak?
3: A jak powiedzieliśmy?
0: Powiedziałeś olimpiarzystów.
3: No bo trochę się pomyliłem. A ty mówiłeś makarończyku.
0: Ojej, bo krzyczał coś o makaronie. No poza tym każdy się może pomylić, co nie?
3: No to prawda.

0: Ale już teraz nie będziecie się mylić basałyki, prawda?
1: Teraz to niemożliwe. To był maratończyk.
2: Obiecujemy, dziadku, że już nigdy nie zrobimy błędu. Olimpijczycy.
1: Olimpijczycy.
0: Doskonale. Zatem zasłużyliście na niespodziankę.
1: Hurra! Niech żyje olimpiada.
2: I igrzyska olimpijskie.
1: I letnie i zimowe.
2: A co to za niespodzianka, dziadku?
1: Właśnie.
0: Jutro zabiorę was na zawody lekkoatletyczne do hali. Na mecz.
1: Zawody czy mecz? I prawdziwe?
2: Zawody dorosłych zawodników?
1: A będziemy mogli kibicować?
0: O, po to właśnie was ze sobą zabieram, ale teraz już zmykajcie do domu.
1: Szkoda, że dorośli nie mogą pójść z nami.
0: O nich się nie martwcie. Zaproszenie jest sześcioosobowe.
1: Sześcioosobowe?
2: Ale jak to sześcio? Ja, Adaś, to dwa.
1: To dwa. I do tego Wojtek z Leszkiem to też dwa, czyli razem cztery.
2: A z dziadkiem to cztery i to będzie pięć.
1: To będzie pięć. A zaproszenie jest na sześć osób.
2: To kto jeszcze z nami się wybierze na ten mecz? Znaczy na te zawody.
0: A zastanówcie się w drodze do domu, a ja nałożę garnitur i pójdę pobiegać.
1: Chyba na spacer, bo jak można biegać w garniturze?
0: Zmykajcie. Każdy ćwiczy z kim chce, znaczy ten jak chce, a do Janeczki jest tam...
1: Do kogo?
2: Do Janeczki? Idziesz pobiegać z babcią Janeczką?
1: Ale super, możemy pójść razem z tobą?
0: Zmykajcie do domu, widzimy się jutro, na zawodach, na meczu, papa basałyki.
1: A może słuchacze chcieliby się dowiedzieć?
0: Zobaczymy, ale to już później, a teraz zmykajcie do domu.
2: Ale jak ty to kiedyś mówiłeś, dziadku? Cicha woda.
1: Cicha woda, że niby nic, a tymczasem...
0: Ani słowa Wojtkowi i Leszkowi, to niespodzianka. Nie. Jakby pytali, buźka w ciów.
1: Co?
0: Nic nie wiecie.
1: Dobrze, buźka w ciów, nic nie wiemy.
0: Do jutra i cichosza!
2: Czas zakończyć już przygodę.
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci, szpiedzy.
1: Tak, jak najtajniejsi ninja.
2: Kiedy chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy,
2: znów zaklęcie wypowiemy
1: i was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: No, to prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
2: O, powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem. Ja.
1: To prawda. I ja trochę też. No, ale co z tego?
2: Co z tego? Wiadomo. Żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Ty znowu swoje. Adasiu, ty zawsze, no.
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie.
2: Aż mi burczy w brzuszku.
1: Ty chyba żartujesz.
2: O, proszę, słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
2: Widzisz, a mówiłem, że trzeba jeść, kiedy jest okazja?
1: Masz rację, no bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy... Troszeczkę odpocząć.
2: I odrobineczkę zjeść.
3: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym...

0: W tym podcaście Basełyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
0: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia!
0: Słuchajcie nas! Pa, pa!
2: Pa,
3: pa! To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie. Jak

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy wszystkich.

Halo, halo, jesteście tam? No mam nadzieję, że tak. I wiem doskonale z bardzo dobrych źródeł, że wielu z Was już powolutku zaczyna pakować walizki. Tak. Bo przecież jeszcze tylko został nam, no tam resztka tego poniedziałku dzisiejszego, ale wtorek, środa, czwartek i w piątek już odbieramy świadectwa i robimy papa szkoło na najbliższe 2 miesiące. I zaczną się wakacje, wyjazdy, podróże, odpoczynek, czas dla przyjaciół, znajomych i rodziny. Och, fantastyczny moment w ciągu roku, na który czeka wielu z Was. Wiem o tym doskonale, jak wspominałam, takie informacje do mnie docierają. Mnóstwo podróży przed Wami, stąd te walizki, ale ja liczę na to, że nie zapomnicie także o nas i będziemy wspólnie te wakacje tegoroczne spędzać. Będziecie nas informować o tym, gdzie jesteście, co robicie, jakie przygody Was spotykają, a my będziemy Wam podsuwać różne pomysły na to, jak spędzać ten wolny, wakacyjny czas. No a na przykład nie wiem, czy wpadliście na taki pomysł, choć podejrzewam, że niektórzy z Was tak, ale wakacje to jest przecież idealna pora na ruch i na takie najróżniejsze aktywności, na przykład na uprawianie różnych, zwłaszcza letnich, sportów. Dlaczego o tym mówię? To zdradzę Wam za chwilę. Najpierw jednak chciałabym zadać pytanie, na które liczę bardzo, bardzo mocno, że mi odpowiecie. Gdybyście mogli wymyślić jakiś zupełnie nowy sport, to jakby on wyglądał? Jakie miałby zasady? Jakby się nazywał? 22 645 2055 to numer telefonu do radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie o tym, jaki sport chcielibyście wymyślić, jakie miałby zasady i jakby się nazywał.

0: No i już jestem znowu z wami i nie jestem sama, bo dodzwonił się do nas Jaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, ja słyszałam, że ty masz jakiś pomysł na nowy sport. Jak by on się nazywał?
1: Chomitówka. I witam się chomitówka na miecze, które by były z pianek.
0: O ja! Ale to musiałby, to chyba byłby taki sport całoroczny, prawda? Nie tylko letni.
1: Tak.
0: Bo latem oczywiście na plaży jak najbardziej chomiki mogłyby ten sport uprawiać, ale zimą w hali sportowej właściwie dlaczego nie? Ale to byłby sport tylko dla chomików, czy na przykład ludzie, którzy przebraliby się za chomiki, też mogliby uprawiać taki sport?
1: Tak, mogliby.
0: Uff, całe szczęście! No bo wiesz, chomik może mieć ochotę, a może nie mieć ochoty na piankowe miecze się bić, a taki człowiek, no to w takim kostiumie, to w sumie dlaczego nie? Można się przebrać, można się super pobawić, no i jeszcze do tego zrobić sobie lekcję fechtunku, czy też szermierki. Tylko tak sobie pomyślałam, że wtedy, no to raczej to nie byłby letni sport, no bo w takim kostiumie chomika to raczej jest chyba gorąco, co?
1: Tak.
0: No bo chomik ma w sobie dużo, znaczy na sobie dużo futra, prawda?
1: Ale to by mógł być strój, który by miał w środku coś, co by oziemniało ten strój.
0: A, takie wkłady chłodzące. Dobry pomysł, bardzo dobry. Albo na przykład na czapce tego kostiumu byłyby zamontowane takie wentylatory. O, co ty na to? Tylko, że no to by przeszkadzało rzeczywiście gdzieś tam, tak mi się wydaje, w tej walce na miecze piankowe. No to mogłoby się zdecydowanie jednak rzeczywiście gdzieś tam nie udać. No a jakie zasady byłyby główne, jeżeli chodzi o ten sport?
1: Że tam nie można się przewracać, nie można... Tylko można ukrywać
0: tych miejsc piankowych. Jasiu, poczekaj, bo coś szeleści nam w telefonie i bardzo słabo ciebie słyszę. Chyba ruszasz słuchawką. Trzymaj może słuchaweczkę przy buzi i wtedy będziemy ciebie lepiej słyszeć. Teraz nie szeleści, możesz mówić. Czyli nie wolno się przewracać. Mhm.
1: I nie można robić tak, na przykład podcinać nogi.

0: popychać.
1: Aha, czyli nie ma takich elementów, są niedozwolone takie elementy, które mogłyby spowodować, że przeciwnik się przewróci i sam też nie może się przewracać, bo co, bo wtedy dyskwalifikacja i wygrywa przeciwnik?
0: Wtedy wygrywa przeciwnik, jak to drugiemu się rozwali piankowy miecz.
1: Och, no tak, no to też, no zdecydowanie to wtedy już się kończy zabawa. A powiedz mi, a ten taki obszar, teren, na którym toczyłaby się ta walka na piankowe miecze, to jakiej on byłby wielkości?
0: Takie jak... Może takiej długości jak tramwaj, a takiej grubości jak na przykład auto, które by miało 2 metry.
1: Czyli długości jak tramwaj, ale składający się z 2 wagonów?
0: Nie.
1: Czyli z
0: jednego?
1: Z jednego. Mhm. A szerokości jak jakie auto? Taki
0: auto,
1: tir, tak?
0: Które ma 2 metry.
1: Mhm, rozumiem. Mhm. O, no to tak, powiem ci, że taki nietypowe rozmiary tego, właściwie chciałam powiedzieć boiska, ale to przecież nie boisko, takiej maty chyba, na której toczyłaby się ta walka. Powiem ci szczerze, że bardzo ciekawy jest twój pomysł, zwłaszcza opcja z przebieraniem, z kostiumami w postaci chomików. Bardzo mi się podoba i przemawia do mnie w 100%. Jeżeli rzeczywiście kiedyś uda się tobie wprowadzić taki sport, to bardzo cię proszę, daj mi znać, bo myślę, że znalazłby on w Polskim Radiu Dzieciom naprawdę wielu zwolenników i miłośników, którzy z uśmiechem na twarzy podjęliby się uprawiania tej

momencie pojawił się jakiś tytuł piosenki w waszej głowie, jakaś propozycja, jakiś pomysł, to śmiało dzwońcie do nas, sprawdzimy, czy to jest rzeczywiście ten tytuł, którego poszukujemy, czy może jednak nasze poszukiwania muszą trwać dalej. 22 645 2055 i wyraz mięta. To pierwsze naprowadzające słowo na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki.

No moi drodzy, śmiało, śmiało, dzwońcie 22 645 20 55. Poszukujemy tytułu piosenki dzisiaj w naszej zabawie muzyczne puzzle. Co prawda, dopiero pierwsze słowo naprowadzające się pojawiło, ale no dobra. Niech będzie, że pojawi się teraz drugie słowo, ale umawiamy się, że zaczynacie dzwonić ze swoimi propozycjami, dobra? No to przypomnę najpierw to słowo, które już znamy, to wyraz mięta. Druga podpowiedź to z kolei słowo mity. Mięta i mity. To są dwa wyrazy, dwa słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Natomiast 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli chcielibyście nam jakiś tytuł piosenki zaproponować jako ten poszukiwany przez nas. Kto wie, może ta wasza propozycja jest właśnie tą, której poszukujemy. Jeżeli nie zadzwonicie, to nie przekonamy się o tym. 22 645 20 55 to numer telefonu tutaj do nas, a mięta i mity

0: Muzyczne puzzle.
1: O, tak właśnie nazywa się nasza łamigłówka dźwiękowa, nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując, opierając się, tylko znając kilka słów naprowadzających na ten poszukiwany tytuł piosenki. Dzisiaj zdradziłam Wam do tej pory już dwa takie wyrazy, to mięta i mity. Czas na kolejną, trzecią podpowiedź, a będzie to słowo koza. Mamy zatem trzy podpowiedzi. Mięta, mity, koza. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No moi drodzy, to jest pytanie właśnie do Was. 22 645 20 55. Przypominam numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami, bo przypominam, dla osoby, która odgadnie poszukiwany przez nas tytuł piosenki, przygotowana jest radiowa niespodzianka, która w Wasze rączki trafi, jeżeli oczywiście ten prawidłowy tytuł piosenki tam podacie.

No i to już koniec naszego dzisiejszego radiowo-popołudniowego spotkania. Co prawda, za wiele sobie o tych sportach nie porozmawialiśmy, ale spokojnie, wakacje się zbliżają, będzie jeszcze na pewno niejedna okazja do tego, byśmy zanurzyli się w takie sportowe zagadki. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była radiowa świetlica. Pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. I tak, no już się zbiera. Ach, ten miś i smok już mnie stąd wyganiają. Wcale się im nie dziwię, bo sama zostałabym z wami jeszcze dłużej, ale rozumiem, że o godzinie 18 to oni zaczynają rządzić w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękuję wam zatem, tak jak wspomniałam przed chwilą, za wspólnie spędzony czas i słyszymy się już jutro punktualnie o 16. Pa, pa, pa! Do usłyszenia!

0: katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
3: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
5: Wieczorne miśmoki radiowe.
6: To zadanie najważniejsze.
7: Bo dotyczy was, słuchaczy.
6: Będą bajki, gry i wiersze.
7: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
6: I nie wiemy, czy się uda.
7: Rzadko komu się udaje.
6: No, bo niełatwe to zadanie.
7: A jak mają inne kraje?
6: Różnie. Często dziecko wstanie...
7: Wstanie, zanim się położy?
6: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
7: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
6: Dziś... Na pewno nam się uda.
7: Po to jest audycja właśnie.
6: Mamy dla was takie cuda.
7: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
6: Zaczynamy, drogie dzieci.
7: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: nie jesteś zbyt miły, wiesz? A poza tym nie mogę nic nie mówić.
1: Jak to nie możesz? Dlaczego?
0: Bo razem z tobą prowadzę audycję radiową. Wieczorową audycję radiową.
1: No, zgadza się, no.
0: A w audycji radiowej...
1: No tak, wiem. W audycji radiowej musimy rozmawiać.
0: Smoku,

drzemie jakaś tajemnica. W każdym z tych śpiewów jakaś historia jest opowiadana. I tak od zawsze, po wsze czasy. A teraz razem z nami przenieście się tam, gdzie ostatnio historia nasza się skończyła. Pamiętacie? Wciąż jesteśmy w trakcie poszukiwań cebulki pięknego kwiatu, cebulki czosnku ozdobnego. Jedną cebulkę już mamy. Tak, przyszedł czas, aby połączyła się ze swą miłością, ze swą ukochaną. Chodźmy ścieżką. Leśną ścieżką, która prowadzi nas wprost do wielkiego drzewa. Tak wielkiego i tak starego, że korzenie jego wyrastają z ziemi, tworząc wielkie ramiona. Przejdźmy przez te ramiona. Ach, jesteśmy już pod nimi. Tutaj trawy, przez które również się przedzieramy. Kiedy podniesiecie swoje głowy ku górze, kiedy skierujecie swoje spojrzenia ku niebu, całe niebo nie jest tak łatwo dostrzegalne, ponieważ zasłonięte jest przez sufit liści, gałęzi. Jednak blask słońca nie daje za wygraną i przedziera się między nimi, aby zdrzemnąć się chwilę na chłodnej ziemi, na chłodnym, wilgotnym runie leśnym. Na mchu, pod kamieniem, tam, gdzie znajdzie odrobinę wytchnienia. Wow. Już doszliśmy. Jesteśmy. Stoimy przed tym wejściem do wnętrza drzewa. Cóż może czekać na nas w środku? Czy sieć korytarzy? Te ptaszki, które dookoła śpiewają, wydają się opowiadać nam swoją historię, tak jakby wiedziały, co nas w środku tego drzewa spotka. Ale my musimy sami to sprawdzić. Ruszajcie z nami. Wszystko usłane jest starymi liśćmi. Liśćmi z zeszłych lat. Stąpamy po nich. Wnętrze drzewa jest nimi usiane. To w sumie zrozumiałe. W końcu liście te z tego drzewa pochodzą. Wiatr musiał przygarnąć je. Wiatr musiał je zmieść do wnętrza drzewa. Być może drzewo samo o to prosiło. Dajcie mi moich liści. Dajcie. Niech powrócą tam, skąd wyszły. Do mnie, do wnętrza drzewa. Nie jest tu ciemno. Nie, przeciwnie. Żyją tu małe stworzenia, małe owady, świetliki. Spójrzcie. Całe wnętrze drzewa jest nimi oświetlone, jakby małe żaróweczki, które latają, ale których blask nie przypomina tych żarówek, które świecą w waszych pokojach. Nie. Ten blask przypomina blask gwiazd. Tak jakby we wnętrzu drzewa gwiazdki latały i swoją gwiezdną mocą wszystko latały.

0: Wow! Ile tu miejsca! Jaka to wielka przestrzeń! Myślałam, że to będzie malutkie, ciasne pomieszczenie w takim drzewie, a tutaj jakby nowy świat. Zupełnie nowy. Obracam się. Idę w jedną stronę i końca nie mogę ujrzeć. Obracam się. Idę w drugą stronę. Końca również ujrzeć nie mogę. Zatem ruszajmy przed siebie. Najważniejsze, że nie idziemy w ciemności. Najważniejsze, że drogę oświetlają nam niezwykłe gwiezdne świetliki, które we wnętrzu drzewa bezpieczną przystań swą znalazły. Chodźmy. Idźmy przed siebie.
1: To, co jest niezwykłe, to to, że również jest tu wiatr. Zupełnie inny od tego wiatru, który wieje na zewnątrz. Ten wiatr w środku jest jakiś,
0: taki bym powiedziała, nieśmiały. Taki wiatr, co to chciał chwilę odpocząć i wleciał do wnętrza drzewa i trochę udaje, że go tu nie ma, ale jednak przy nas jest.
1: Być może wnętrze tego drzewa jest bezpieczną przystanią nie tylko dla świetlików gwiezdnych, ale również dla zmęczonego wiatru. Co jeszcze? Któż jeszcze we wnętrzu tego starego drzewa mieszka?

i mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąż w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dba. Kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każdy